coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonę komuś drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Gromadząc się na Eucharystii, wyznajemy naszą wiarę i okazujemy wdzięczność Panu Bogu za Jego bliskość, za Jego dary, szczególnie dar Jego Słowa, które nas oświeca, prowadzi przez życie doczesne do wiecznego, do celu, jakim jest nasze zbawienie i dar zjednoczenia z Jezusem w Komunii Świętej. Przyjmijmy te wielkie Boże dary udzielane nam codziennie, abyśmy wzmocnili naszą wiarę, aby ona była silna, niezachwiana, szczególnie w obliczu różnych trudności. W tej Eucharystii będziemy miłosierdziu Bożemu powierzać zmarłą Leokadię Sagan, wypraszając dla niej dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czwartym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu w domu pańskim wobec kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępu, Bóg Izraela, złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu 2 lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu pańskiego, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca wywożąc do Babilonu Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to miejsce, mówi Pan. Skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu pańskim. Prorok Jeremiasz powiedział, niech się stanie, niech tak Pan uczyni, niech Pan słowa, które prorokowałeś, wypełni, sprowadzając naczynia z domu pańskiego oraz wszystkich uprowadzonych w niewolę z domu, z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które wygłaszam do Twoich uszu i do uszu całego ludu.

licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy spełni się przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu: tak mówi Pan, tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, na karku wszystkich narodów w ciągu 2 lat. I odszedł prorok Jeremiasz swoją drogą,

Jeremiasza następujące słowo. Idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan, połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, wkładam jarzmo żelazne

Także zwierzęta dzikie. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchaj, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś temu

0: ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł prorok Hananiasz w tym roku, w siódmym miesiącu. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twojego prawa. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy,

i zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy i ci, którzy uznają Twoje napomnienia. Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach.

Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić. Ja zaś przestrzegam Twoich napomnień. Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem

0: i samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Alleluja, alleluja.
1: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, wody stojące, czyli na przykład w jeziorze, symbolizują w Starym Testamencie śmierć, tak jak wody płynące są symbolem życia. Więc symboliczne przesłanie wynikające ze sceny chodzenia Jezusa po wodach jeziora, wodach śmierci, to zapowiedź tego, co się stanie na Golgocie. Syn Boży przyszedł na ziemię, którą ludzie zalali grzechami i zastali się w tym bagnie. Po ludzku było niemożliwe, żeby ktokolwiek uchronił się od śmierci duchowej, jaką niesie grzech. Uchronić się od tej śmierci grzechu było tak samo niemożliwe, jak to, żeby człowiek chodził po wodzie. Okazało się jednak, że Jezus nie tylko nie utonął w ludzkich grzechach, ale przeszedł przez te wody grzechu, przeszedł po nich, tak jak chodził po jeziorze w dzisiejszej Ewangelii, bo był wypełniony miłością do Boga Ojca i do wszystkich ludzi, nawet do tych, którzy Go ukrzyżowali. Jezus przyszedł na naszą ziemię właśnie po to, żeby nas wszystkich uwolnić od wód śmierci, a nawet uzdolnić do przejścia przez te wody bez szwanku. Taki jest sens sytuacji z apostołem Piotrem. Jeśli ktoś jest blisko Boga, to choćby znalazł się w samym środku burzy zła, nie zginie w niej, ale ocali swoją duszę na wieczność. A w chwilach zwątpienia, kiedy toniemy w grzechu, mamy wołać tak jak on: Panie, ratuj mnie. A Jezus nam nie odmówi miłosierdzia, nie odmówi przebaczenia i tego duchowego ratunku. Ta scena ewangeliczna jest pocieszająca. bo pokazuje, że nawet jeśli nasza słabość okazuje się większa niż nasza wiara, to Bóg nie będzie nami gardził i nie przejdzie obok nas obojętnie, ale zawsze uratuje. Jezus rozumie nasze słabości, problemy, lęki i dlatego tak wyraźnie i mocno do każdego, kto boi się czegokolwiek, mówi: odwagi, nie bójcie się, ja jestem. Ja jestem. To jest imię Boga objawione już Mojżeszowi z ognistego krzewu. Jestem, który jestem. Pamiętajmy, niezależnie od wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszym kraju, na świecie, niezależnie od targających nami lęków i ludzkich słabości, że Bóg jest niezmienny. Bóg, który zawsze jest z nami i zawsze będzie. Bóg, który objawia się w dzisiejszej Ewangelii jako Pan żywiołów i uzdrowiciel człowieka. Amen. Jezusowi Chrystusowi, jedynemu odkupicielowi człowieka, przedstawmy pokorne prośby.
2: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z oddaniem i odwagą umacniali wiarę w sercach wszystkich ochrzczonych. Ciebie prosimy. Módlmy się za polityków i za ustanawiających prawa, aby w podejmowanych decyzjach zawsze pamiętali o chorych i potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących przy zbiorze plonów, aby czynili to ze świadomością, że swoją pracą przyczyniają się do zapewnienia innym codziennego chleba. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspierających duchowo i materialnie dzieła miłosierdzia Kościoła, aby przez okazywaną pomoc wzrastali w miłości do Pana Boga. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a także za polecaną w tej mszy świętej Leokadię Sagan, aby zostali włączeni do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy nie tracili zapału potrzebnego do wejścia na drogę osobistego nawrócenia. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze potrzeby i pragnienia. Wierzymy, że wysłuchasz naszych modlitw, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo.

0: W Radiu Plus. 6 osób zginęło, 27 zostało rannych. Zaczynamy od wypadków środkowych Włoszech. Zderzyły się tam autobus, kamper i 3 samochody osobowe. Według policji do wypadku doszło, gdy kamper zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym nadjeżdżał autobus. Służby ustalają dokładne przyczyny. Ciało znalezione w zaroślach w Ciechanowie. Spacerujący znaleźli tam część ludzkiej dłoni i powiadomili służby. Policjanci korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok i znaleźli szczątki kilkaset metrów od miejsca, w którym leżała dłoń. Trwa ustalanie przyczyny śmierci. Dziś początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018, dla którego będzie to 8 występ. Start honorowy zaplanowano na 10:30. Pierwszy etap to trasa z Gdyni do Koszalina. Dziś przed kolarzami 234 km trasy.
1: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Trwają zapisy na 48. pierwszą pielgrzymkę diecezji radomskiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 6-13 sierpnia. Wspólnotę w drodze tworzy 37 grup, które podążają w 5 kolumnach. 2 z Radomia i po jednej z Opoczna, Skarżyska i Starachowic. Ksiądz Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki.
2: Warto wyjść na pielgrzymi szlak, żeby przynajmniej raz w życiu być na pielgrzymce pieszej, przeżyć taką formę rekolekcji. Druga sprawa, myślę, że to jest takie bardzo zachęcające, dotyczące właśnie tego wymiaru wielopokoleniowego, jeżeli chodzi o pielgrzymkę, że często bywa tak, że 3 pokolenia rodziny pielgrzymują, więc do tego też zachęcam, bo to też pokazuje, jak dobrze jest zorganizowana pielgrzymka.
1: Oficjalne rozpoczęcie pielgrzymki diecezjalnej odbędzie się 6 sierpnia. Pątnicy z różnych grup spotkają się na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Tam o 9:30 będzie celebrowana msza święta. W wielu miejscach naszego regionu kombajny wyjechały w pola. Rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa. Jak mówią, plony w tym roku będą niższe niż w poprzednich latach.
3: Słońce załatwiło, no ziemia jest czwartej, piątej klasy. Na piątej klasie to jest 50% wyleciało, nawet więcej. Na czwartej coś zostało. Przez upały, przez suszę.
4: Omijały nas deszcze całą wiosnę. Maj, czerwiec, dopiero teraz w lipcu to praktycznie niepotrzebny deszcz. Potrzebna była pogoda, to zaczęło padać.
3: Jeżeli bym nie miał swojego sprzętu, to się nie opłaci siać i uprawiać.
1: Jak mówią rolnicy, niższe plony dotyczą zwłaszcza zbóż jarych, czyli tych sianych na wiosnę.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Ja za chwilę dowiemy się, o czym myśli Tomek od samego rana. Za 27 minut, 7.

0: 18 minut, będzie godzina 7, to poranny program Radia Plus, to rano wstaje w poniedziałek 3 sierpnia.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: W piątek odbył się grill Morawieckiego, teraz były premier zapowiada marsz przez Polskę. I słusznie, marszem trzeba spalić te wszystkie kalorie, które się wchłonęło. Jeżeli ktoś myśli, że lider nowego ugrupowania będzie mieć w tej trasie jakąś kiełbasę wyborczą, to się głęboko rozczaruje. Ci, którzy przyszli na piątkowy grill pod koniec, mówią, że tam już prawie nic nie było. Nie było nawet ostatniej paróweczki. Zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. Dlatego warte przy nowo zakupionych parówkach ma zaciągnąć brygada młodzieżowa. O, i już jest pomysł na młodzieżówkę partii. Na pewno nie będą to parówki z Orlenu, bo pan Obajtek w ostatniej chwili uciekł do PiSu. Na koniec w październiku odbędzie się konwencja programowa. Ciekawe, co Mateusz Morawiecki przyniesie na tacce, bo może chociaż tacki zostały.
1: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wirsk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wirsk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
15: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Footloose na antenie Radia Plus. Nawet się zrymowało, a na tych futach, czyli stopach, kroczymy w stronę historii.
1: No dobrze.
0: Artur Moczarski.
1: Posłuchajmy już teraz.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli urodził się błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Tego dnia w roku 1492 Krzysztof Kolumb z portu Palos de la Frontera w Hiszpanii wypłynął w swoją słynną podróż przez Atlantyk. A kiedy święty Paweł przybył do Filippi, miejscowa bizneswoman handlująca purpurą imieniem Lidia była jedną z pierwszych osób słuchających jego nauczania i przyjęła chrzest razem z całą rodziną. Następnie zaprosiła apostoła narodów do swojego domu na dłużej i to właśnie ten dom uznawany jest za pierwsze siedlisko chrześcijańskie w Europie. Paweł trafił tam podczas swojej drugiej wyprawy misyjnej, a potem do mieszkańców tego ważnego miasta na szlaku z Rzymu do Bizancjum zaadresował list pasterski z więzienia. Dziś znajdujemy go w kanonie Nowego Testamentu, a święty Paweł pisze w nim wprost, że żadna wspólnota nie udzieliła mu tyle pomocy, co Filipianie.

0: Chciałem, Kasi, zrobić się przyjemność z rana, bo to poniedziałek i na naszym profilu facebookowym umieszczę za chwilę...
1: Kotka!
0: Nawet dwa!
1: Przed chwilą panią z kotkiem spotkałem na smyczy.
0: A, na smyczy? No tak. To też tak czasem niektórzy wyprowadzają. Proszę, dwa zwariowane koty dzisiaj na naszym profilu facebookowym, a wy napiszcie, czy równie zwariowany był wasz weekend. No napiszcie, co tam robiliście, co się działo.
1: No właśnie, można poszaleć i się rozpisać. Czekamy, a za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.
9: Dziś ma usłyszeć zarzuty Ukrainiec, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu. Grecja walczy z potężnymi pożarami. Wczoraj zderzyły się śmigłowce gaśnicze. Obronili złoto. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 18-latek, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, jeszcze dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Śledczy nadal nie znają motywu ataku, ani tego, czy sprawca i ofiara wcześniej się znali.
10: Według nieoficjalnych ustaleń napastnik miał wcześniej jechać z kobietą autobusem, a następnie śledzić ją aż do miejsca zamieszkania. 30-latka nadal walczy o życie w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina we Wrocławiu.
11: Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali sprawcę.
10: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do sprawy odniósł się również konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który w opublikowanym oświadczeniu stanowczo potępił przemoc. Zaznaczył, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem, a jednocześnie podkreślił, że pojedyncze przestępstwa nie powinny prowadzić do oceniania całej społeczności ukraińskiej.
9: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ewakuacja kolejnych regionów. Grecja walczy z potężnymi pożarami. W ostatnich dniach w trakcie walki z ogniem zginęło tam 3 strażaków. Wczoraj w zderzeniu śmigłowców gaśniczych zginęły 2 osoby. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
12: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki po tym, jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
9: O czym informował Mateusz Chłystuna. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi.
13: Pomiar prędkości jednośladu wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał, i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
9: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi i przypomina.
13: Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym, pojazd poruszający się z prędkością do 45 km na godzinę kwalifikowany jest jako motorower. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, na przykład zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.
9: Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
2: Wiadomości Radia Plus.
9: Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne spotkanie rozegrał między innymi Tomasz Fornal, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju.
14: Mam ogólnie wrażenie, że ten mecz stał na takim jakimś dziwnym poziomie. Dużo takich prostych błędów chyba zrobiliśmy. Ale no, finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że do oglądania ten mecz był fascynujący, emocjonujący.
9: Mówił Tomasz Fornal w rozmowie z Polsatem Sport. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1.
15: Pogoda. 19 stopni Celsjusza o poranku mamy, ale w ciągu dnia odczujemy nawet 32. Będzie gorąco i słonecznie. To nie są dobre warunki do biegania i jazdy na rowerze. Padać nie będzie, burze spodziewane są pod koniec tygodnia. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że jak na Piotra po suszy, lato i jesień przesuszy.
2: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Poranek poniedziałkowy, hurra!
1: Hurra! Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: Dawaj Waloszczyk, było słychać naturalność w głosie.
1: Tak dobrze, to za chwilę happy end, jak się masz, kochanie. Witamy was, kochani, bądźcie z nami do dziewiątej.

0: No to już 13 minut po 7 w Radiu Plus.
1: A teraz wielkie starcie pies, jeżo, zwierz. W Teksasie doszło do takiego starcia. No prawie się źle skończyło. Okazało się, że z ciała psa wyjęto ze jego skóry 315 igieł.
0: Ojej, to aż tyle miał ten jeżo, wiesz?
1: No jeżo, wiesz, zaraz ci powiem ile ma, ale weterynarka, jedna ze specjalistek, mówi w mediach, że w tym starciu zawsze jeżo, wiesz, jest górą, ponieważ ma 29 tysięcy igieł na sobie, więc te 315 to co tam można stracić. Podejrzewam, że ten pies też to nie był taki niewinna ofiara, pewnie się zdenerwował i poszedł w walkę i się gdzieś tam kłębiły pewnie te dwa ciała i stąd te 315 igieł.
0: Jakoś tak musiało być. Kurz tylko z tego wszystkiego i no i teraz te igły. Mam nadzieję, że pies po tej akupunkturze będzie teraz uważał na takie różne, co spotka na swojej drodze. Nie zawsze trzeba dochodzić do starcia. Tak, czasem trzeba się wycofać i to też jest objaw mądrości.
1: Odratowany pies, cała historia miała miejsce w Teksasie.
0: A za chwilę w Radiu Plus Michael Jackson, Billie Jean, a także Natalie Imbruglia.

0: Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Wreszcie Nuru i Nianio zdały matematyczny sprawdzian. Zdały rewelacyjnie.
1: Nuru i Nianio?
0: Tak, że naukowcy złapali się za głowę. Okazuje się, że Nuru i Nianio to są żyrafy i fantastycznie potrafią liczyć, a zwłaszcza sumować. Okazuje się, że jeżeli chodzi o liczenie marchewek, które są ulubionym ich daniem, no to są rewelacyjne. Nie wiem, czy umią liczyć też kijki, ale ogólnie rzecz biorąc zmierzają w dobrym kierunku, radzą sobie lepiej niż konie, psy i danio pręgowane. Czy ty wiesz, co to jest danio pręgowane?
1: Ja wiem, to jest takie... deserek taki. Nie, ale chciałem powiedzieć...
0: Nie, rybka słodkowodna.
1: Ale po co to liczy? Ja zawsze uważam, że zwierzęta to nie wyliczają sobie, jak my kalorie sobie liczymy, że tutaj tyle, a tyle zjemy na obiad. Nie! Zwierzę, jak ma te marchewki, to wcina.
0: Dokładnie. A poza tym, nie wiem, może naukowcom się nudziło w tym zoo w Barcelonie i postanowili liczyć marchewki razem z żyrafami. No, ważne, że żyrafy potrafią.
1: Matematyczne żyrafy. No to teraz pora na kolejne etapy w nauce. Może jakiś egzamin ósmoklasisty, może później matura żyrafia.
0: Tylko błagam, no? Nie test na prawo jazdy. Jednak żyrafa to się nie zmieści.
1: No, pod mostem na pewno nie.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. To wszystko w skrócie. W Radio Plus 7:30 się zbliża.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6:30 do 18:00 oraz w soboty do 13:00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. www.medicaradom.pl.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na

0: kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
4: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
3: Interwencje.
5: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
3: Opinie.
6: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
3: Fakty.
7: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
3: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś rozpoczną się negocjacje z Iranem, poinformował Donald Trump. Prezydent USA w sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Ma dotyczyć otwarcia cieśniny Ormus i neutralizacji zagrożenia nuklearnego ze strony Teheranu. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Buczku w powiecie łaskim w Łódzkiem. Wczoraj zderzyły się tam 4 samochody.
1: Kierujący samochodem marki Opel, 87-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności, uderzył w tył poprzedzającego go samochodu marki BMW. Ten z kolei w wyniku przemieszczenia się uderzył w Subaru, a ten w Renault. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały ranne.
0: Mówi Edyta Machnik z policji w Łodzi. Autami podróżowało w sumie 12 osób. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala na pokładzie śmigłowca. Jako pierwszy na świecie przepłynął Bałtyk w pław. Po blisko 55 godzinach nieprzerwanego wysiłku Bartłomiej Kubkowski pobił rekord Guinnessa. To była jego 5. próba i pierwsza zakończona sukcesem. Po dopłynięciu do Dziwnowa na plaży czekały na niego tłumy kibiców. Pytany o to, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie.
2: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Rozbudowa drogi Radom-Gębarzów-Polany jest na finiszu. Powiat radomski realizuje inwestycje za ponad 27 milionów złotych. Zakończenie prac jest zaplanowane na przełom sierpnia i września tego roku. Starosta Waldemar Trelka.
3: To bardzo ważna inwestycja, dlatego że ona łączy 5 samorządów. Miasto gmina Skaryszew, gmina Kowala, gmina Wierzbica, miasto Radom. No i oczywiście jest to inwestycja powiatu radomskiego.
2: Mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji.
4: Podobać to się nam podoba. No uciążliwe to wszystko było, bo żeśmy się kurzu najadli, bo przy tym mieszkamy tutaj.
5: Mnie się bardzo podoba.
2: W miejscowości Józefów, w miejsce skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką 733 powstało duże rondo. Dwaj kierowcy stracili prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Do obu wykroczeń doszło w Alajzowie na terenie gminy Iłża. Między innymi 21-latek kierując Audi jechał z prędkością 103 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Młody kierowca stracił uprawnienia na 3 miesiące, otrzymał mandat w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Dzisiaj musimy na siebie uważać, szczególnie termometry w ciągu dnia pokażą 36 stopni Celsjusza. Teraz mamy 22. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A jeszcze nie powiedzieliśmy, że pytanie przed śniadaniem, a jeszcze mamy wspaniałe nagrody. Butelki na wody rozdajemy, przydadzą się w tym tygodniu.
9: Trzeba się nawadniać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
9: Take on me, aha, już teraz Radio Plus.
8: Ale gdyby komuś zostało tej trochę wody w butelce, to może nawet sobie wylać na głowę.
9: O, to jest dobry sposób na ochłodzenie.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Zamieszanie się zrobiło. W kalendarzu mamy 3 sierpnia.
1: Zgadza się.
0: No i w wielu już miejscach czytałem informację, że od 3 do 9 sierpnia, czyli przez cały tydzień, będą prowadzone kontrole prędkości, ale takie wzmożone, nie tak jak zwykle tam ktoś stanie z suszarką.
1: Po co się denerwować? Przecież jedziemy zgodnie z przepisami.
0: To oczywiste, ale jednak niektórzy, nie wszyscy jeżdżą i dlatego jest ogólnoeuropejska aukcja Roadpol Speed się nazywa, czyli prędkość. No i okazuje się, że ona w całej Europie jest od 3 do 9, a to nie oznacza, że wszędzie tak samo. W Polsce będzie 7 sierpnia. I to zastanawia mnie, po co to informować, że akurat, znaczy sam się teraz przyczyniam do tego, ale informować danego dnia tak, a innego nie, że co innego można szybciej jechać, a tego dnia akurat będą sprawdzać.
1: Ja to bym zrobiła tak, jak w tenisie jest, że pierwszy serwis zagrasz jako drugi, czyli trochę lżej, a się ktoś spodziewa, że będzie mocniej. I tutaj już bym zrobiła, ostrzegłabym, że 7, a zrobiłabym 5.
0: Aha.
1: Tak, i chodzi o zamieszanie, wprowadzenie przeciwnika w błąd, rozumiesz?
0: Rozumiem. No. Akcja prędkość to w ogóle jest też podejrzana nazwa, bo ja bym jednak przeciwność wziął, czyli wolność. A z drugiej strony...
1: Wolność.
0: Nie.
1: Kocham i rozumiem.
0: Nie, wolność za kierownicą to zbyt wielu kierowców sobie zbyt
1: jak
0: dosłownie bierze.
1: Poczuł wolno ten na hulajnodze, 80 km na godzinę.
0: Aha.
1: Raz mi się zdarzyło na rowerze po 40 przekroczyć. No to się szybko opamiętałem, że to jednak za szybko jest. Mm-hmm. Nie wolno, nawet z górki.
0: To z górki jechałeś i z wiatrem.
1: Z górki, oczywiście, że z górki, ale to jednak jest chwila nieuwagi. Coś w szprychy wleci i koniec. Lecisz. Mm-hmm. Nie wiadomo gdzie.
0: Tak
1: nie wiadomo,
0: czy
1: wylądujesz.
0: 3, 7, czy 19, czy 35 sierpnia. Jedźmy.
1: Tak, żebyśmy dojechali, nikomu krzywdy nie zrobili. Dokładnie tak.
0: Żeby ta Roadpol w ogóle im się nie opłaciło wychodzić.
1: Za 17:08.
2: Radio plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kolejna fala upałów przed nami. Fala to by się przydała w morzu, na przykład w jeziorze, to jak motorówka przepłynie. No, ale my mamy coś, co wam pomoże, czyli butelka na wodę, żeby się nawodnić.
2: Tak jest i zapytamy was, co tam wlewacie najczęściej, ale pytamy, żeby się ugasić pragnienie.
1: Ale pytamy o wodę, konkretnie. Wodę. Jaka woda jest dobra?
2: Z bąbelkiem, bez bąbelka.
1: Tak, lekko gazowana, mocno gazowana.
2: Z imbirem, albo cytryną, miętą.
1: A nawet takie. A jeszcze są takie mineralne, co mają różne tam cząstki w sobie i już smakują trochę inaczej. Mm-hmm. Już nie wspomnę o wodzie Zuber czy jakiś tam inny. To dopiero smakuje. A to w ogóle dla smakoszy i
2: tak
1: dla
2: jest
1: pasjonatów.
2: No dobrze.
1: 691-141-141 czekamy na SMS-y. Mamy dla was butelki na
2: nie
1: wodę.
2: Nie w lecznicze, tylko w gaśnicze idziemy raczej na najbliższym czasie. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia w tym temacie. A teraz kombi. Słodkiego, miłego życia. O, można toast znieść.
1: Ale te słodzone wody to nie bardzo. Chyba, że lubicie, no to napiszcie.
2: Piszcie, co chcecie. Czekamy.

0: Miło było, jak słodko było, aż nie to, żebym ja tam był, ale Iza się chwali, że upiekła 6 rodzajów ciasteczek w weekend. Bo pytamy, jak wam weekend minął, czy był szalony. 6 rodzajów ciasteczek, to znaczy, że szalony
1: szaleństwo
0: był.
1: Po prostu, no. Naprawdę. Rozpusta, to już nie chciałam użyć tego słowa.
0: O, Krzysztof napisał, szalony weekend u mnie jeszcze trwa. Od soboty do środy. Wtedy będę wracał z pewnego wyjazdu. Nie ma to jak sobie przedłużyć. Dobrze, że jesteś z nami, miło weekendu, że nie postanowiłeś wyjść spać do 10.
1: I ważne, że wyjazd był pewny.
0: No, jest, jeszcze. Jak to pewny? A, że pewien wyjazd. No nie dobrze. Lubimy niepewności na wakacjach.
1: Absolutnie nie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. O, tu pogoda. Też nie lubimy niepewności, jeśli chodzi o pogodę, jeżeli planujemy gdzieś jakiś wyjazd. Posłuchajmy.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Redo.
12: Zwrot akcji na Bliskim Wschodzie. Dziś ruszą negocjacje USA i Irana. Wracają opały pół Polski w ostrzeżeniach IMGW. Odwiedzimy też Gdańsk, gdzie trwa jarmark Świętego Dominika. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Bombardowania zawieszone, USA i Iran wracają do stołu negocjacyjnego. Prezydent Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów, które mają się rozpocząć jeszcze dzisiaj po południu czasu polskiego. Prezydent USA nie podał jednak ani dokładnego miejsca dzisiejszych rozmów, ani potencjalnych uczestników. Trump podkreślił, że celem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu nuklearnego i bezpieczeństwa w rejonie ciśniny Ormus. Uratowałby mnóstwo istnień, zaoszczędził mnóstwo niepotrzebnej energii. Zobaczymy. Jesteśmy gotowi zaatakować, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli. Wielu ludzi zginęło, a tego nie chcemy. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły. Tropikalne temperatury znów w Polsce. Pogodowa mapa kraju podzielona na pół. IMGW wydało ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie już dziś sięgną 35 stopni. Apogeum według prognoz będzie w środę. Wtedy w centrum i na południu nawet 40.
13: Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Według IMGW już dziś na południu kraju temperatura grubo przekroczy 30 stopni. A najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że to dopiero początek kolejnej fali upału. W środku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą być jeszcze wyższe, a według części prognoz zagrożony może być nawet tegoroczny rekord ciepła. Przypomnijmy, 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia w cieniu.
12: o czym informował Mateusz Gołębiewski. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzaminy zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Spory ruch jest m.in. w Wordzie w Bydgoszczy. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Jak podaje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 17-latkowie przystąpili już do około 3000 egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Na swój egzamin czeka Michał.
14: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było, żeby mieć już prawo jazdy. Jest lekki stres, trzeba dużo ćwiczyć.
6: Część nastolatków dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
15: Bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czuje tą odpowiedzialność.
6: W ciągu 3 miesięcy ponad 70% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B.
12: Niepełnoletni kierowcy mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
2: Wiadomości Radia Plus.
12: W Gdańsku trwa jarmark Świętego Dominika. Na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk. Wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale też kuchnie z różnych zakątków świata.
16: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także to jest bardzo dużo stoisk.
17: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądy. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
18: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
19: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczył. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
12: Jarmark potrwa do 16 sierpnia.
20: stopni Celsjusza poranku mamy, ale w ciągu dnia odczujemy nawet 32-34. Będzie gorąco i słonecznie. Padać nie będzie, burze spodziewane są pod koniec tygodnia. Wiatr wieje z prędkością 10 km na godzinę w kierunku południowo-zachodnim, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Proszę pani, brązy, mosiądze, czego tam nie ma.
1: Złota brakuje.
0: No, stopy różne. Kierujemy do łazienki teraz i do kuchni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy, Kasia Kosiemor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: A do czego ty pijesz, bo ja przespałem?
0: Stopę żelaza, czy tam...
1: No dobrze. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania.
0: Nie wyspałem się.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No mówimy tak o tym i mówimy, że mamy do rozdania butelki na wodę, ale Marcin nas będzie przekonywał, że sama woda nie wystarczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, pozdrawiam.
1: No cześć i czołem. A i co z tą wodą? Co trzeba dodać?
2: Znaczy ja dodaję miód, troszeczkę miodu i trochę cytryny dla smaku, bo sama woda nie wystarczy. Muszą być troszeczkę, woda musi być podkręcona. Muszą być tam te substancje, o których mówicie, które troszeczkę spowodują, że organizm będzie bardziej odżywiony.
3: Czyli jednak dodajemy coś, żeby ta organizm wiedział, że to nie sama woda, ale coś jeszcze do wyciągnięcia.
1: Ale tak nie, powiem, mi się
2: jak najbardziej.
1: Nie zgadza.
2: Jak najbardziej. Trzeba pić dużo wody, zwłaszcza w upały.
1: Tak jest, ale mi się coś nie zgadza, bo jak do zimnej wody włożę łyżkę miodu, to on mi gdzieś opadnie.
2: Zgadza
1: na
2: się. Zgadza się, więc najlepiej.
1: No.
2: Nie. Najlepiej zrobić to późnym wieczorem, przed tym jak pójdziesz spać.
1: Aha.
2: Wrzuć do butelki wody łyżeczkę miodu i będziesz miał świetne energetyk.
3: Do rana się rozpuści.
2: Oczywiście on się sam rozpuści. Poza tym miód w temperaturze powyżej 40 stopni traci swoje właściwości. Także to jest ważne, żeby pić pełnowartościowy
3: produkt.
2: Produkty, tak jest.
1: A jak zapomnę wieczorem...
2: Polski miód jest najlepszy. I polecam miody z Prawiednik, miody z Lubelszczyzny, bo stąd pochodzę.
3: No dobrze, no to dziękujemy za tip, że tak powiem, będziemy szukać.
1: A jak
2: Świetnie, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy, do usłyszenia. Jak zapomnę wieczorem sobie tej wody zrobić z miodem, to sobie rano zrobię, tylko że pojadę rowerem i po tych kocich łbach, jak będę jechał, to wiem, się wszystko tam wymierzy.
3: Będziesz miał napój miodowy z pianką. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Jest kwadrans po godzinie
0: Radio Plus, Radom.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
9: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Dzień, gdzie ten cień?
1: No, czekamy na cień. Dzień będzie pełen słońca i kolejny, i następny, przede wszystkim wysokich temperatur. A do nas Kasia napisała: pragnienie najlepiej gasi woda z gałązką kolendry.
0: O, jeszcze nie próbowałam. Kocham kolendrę ponad życie.
1: Wrzuca do butelki. A ja czytam w internecie, że jest jakiś nowy trend. Zamiast kupować te różne świeczki zapachowe albo jakieś takie chemikalie, które się otwiera i nam aromat po całym mieszkaniu roznoszą, to coraz częściej wkłada się różne rośliny. Przede wszystkim rozmaryn do słoiczka, czy tam do jakiejś buteleczki małe, i się stawia na komodzie i to się roznosi pięknie. Zapach, nie trzeba żadnych sztucznych rzeczy mieć.
0: Rozmaryn też kocham. A ostatnio dostałam szałwie od Agnieszki, naszej koleżanki, która będzie po 9:00.
1: O, proszę.
0: Też fajna rzecz. Na masełku.
1: Jak na masełku? Chodzi o zapachy, żeby były.
0: No, zapachy też można sobie zaparzyć też.
1: Podobno, chociaż na masełku to się dopiero rozchodzi zapach.
0: Właśnie.
1: Chybaska z cebulką. Dobrze, chciałem powiedzieć, że jeszcze oprócz rozmarynu to lawenda, mięta, melisa czy bazylia cieszy się powodzeniem jako ten rozsiewacz zapachów. A niektórzy twierdzą, że jak rozmaryn się przy oknie postawi, to niektóre owady nie przylecą.
0: O, właśnie.
1: Nie wymieniny jak, więc nie wiem, ale no, zamiast moskitiery...
0: Przecież wiadomo, że te, co nam najbardziej przeszkadzają.
1: No tak, zamiast moskitiery rozmarynera będzie.
0: Brzęczą i bzykają. Rozmaryna, dobrze, za chwilę w Radiu Plus.
1: O, rozmaryna.
0: Maniak już teraz, Michael Cimbello.

0: Maniak na antenie Radia Plus, 29 minut po godzinie 8. Fajnie mieć takie jakieś hobby czy coś tam, żeby być maniakiem w jakiejś dziedzinie. To jak zawsze jakoś tak pochłonie go coś.
1: Maniak jeden z drugim to ten kot, który dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
2: To dwa wariaty.
1: No właśnie, czy weekend też był szalony? Katarzyna napisała: wczoraj zaszalałam w restauracji. Raz, nie zawsze, ale za to kelner zaszalał z rachunkiem.
0: O!
1: Ale warto było, pisze Kasia.
0: No to właśnie pytanie, czy kelner zaszalał, czy myśmy zaszaleli, bo

0: poniedziałek. Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
2: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Radom.
10: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 32-latek podejrzewano zabójstwo na warszawskiej Ochocie, zatrzymany przez policję. Ciało 53-latki zapakowane do dużej torby zakupowej. Policjanci znaleźli w weekend w mieszkaniu kobiety. To sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli sąsiadki od kilku dni. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy Włochy. Trafił do aresztu, najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany. Trwa ewakuacja mieszkańców Waszyngtonu. Amerykańska stolica walczy z pożarami. Ogień strawił już blisko 3000 hektarów. Spłonęły szkoły, przedszkola, hale magazynowe czy centra handlowe. Służby ewakuowały dziesiątki tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy mieszkańców wciąż pozostaje bez prądu. Tłumy turystów w Tatrach. Zakopiańscy hotelarze informują o niemal 100% obłożeniu w sierpniu. Ci, którzy planują wakacyjny wyjazd w góry i nie mają jeszcze rezerwacji, powinni się pospieszyć.
11: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. W Zwoleniu wybudowany został żłobek. To pierwsza taka placówka w mieście. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 4 miliony złotych. Burmistrz miasta Arkadiusz Sulima.
12: Były takie potrzeby, gdyż samorząd gminy Zwoleń nie posiadał własnego żłobka. Funkcjonował żłobek niepubliczny, no i jednak tutaj były takie po prostu potrzeby jeszcze dla tych dzieci. Pomimo to, że jest niż prawda demograficzny, ale jednak dzieci się rodzą w naszej gminie, z czego się bardzo cieszę, bo daj Boże, żeby jak najwięcej ich było. Tutaj taka potrzeba wynikała też czasami ze spotkań z rodzicami, z dyskusji, że dobrze by było, panie burmistrzu, aby taki żłobek powstał.
11: Żłobek powstał przy przedszkolu publicznym numer 1. Placówka będzie dostosowana do potrzeb 60 dzieci w wieku do 3 lat, a jej funkcjonowanie zapewni pracę dla około 10 osób. Ważna informacja dla kierowców. Od dzisiaj do 7 sierpnia do godziny 20 całkowicie zamknięty będzie przejazd kolejowy między Ogonowicami a Opocznym na drodze wojewódzkiej 726. Utrudnienia mają związek z pracami prowadzonymi przez kolej. Na czas zamknięcia przejazdu wyznaczony został objazd przez Sitową oraz ulicę Mieszka I w Opocznie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: 21 stopni Celsjusza mamy o poranku, ale w ciągu dnia odczujemy nawet 32. Będzie gorąco, padać nie będzie, burze spodziewane są pod koniec tygodnia. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
14: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
15: Jakaś zemsta chyba. Po 6:00 poszedłem po herbatę i się spóźniłem na jedno wejście. Teraz Kasia postanowiła to zrobić. Radio Plus. Mam nadzieję, że sobie posłodzi przynajmniej. Za 26 minut będzie godzina 9:00, a to One Hands Up. Marek Grechuta za chwilę, to przeboje z nutą nostalgii. Kasia i Tomek.

0: Poranny program Radia Plus, która nastaje za 19 minut, będzie godzina 9. Był sobie pewien nastolatek i on pomyślał, że on chce mieć taki rower, wiesz, fajny, żeby szybciej troszkę jeździł, i ogólnie rzecz biorąc skonstruował sobie sam, 12 lat miał.
1: O, nieźle, ale szybciej, że... Kto?
0: Nie, i to nawet jeszcze elektryka sobie zrobił. Chociaż no tylne kółko, takie małe, duże, z przodu, no nawet na tarczowych hamulcach.
1: No właśnie, ale coraz więcej wzbogacamy różne rzeczy elektryką i przez to szybciej jeździmy. Ten na hulajnodze, co 80 gnał.
0: No właśnie, no. Tutaj też był elektryk, w związku z tym niestety złapali go policjanci, dostał 1000 złotych kary. Znaczy właściwie nie on, tylko rodzice. Że dzieciak taki sprytny. Więc się zdenerwowała.
1: Sprytny jest,
0: a to
1: ale
0: u nas
1: uważać,
0: wszystko
1: co
0: w Słupsku było. Więc no. Się zdenerwowała pewna firma. Firma taka, która produkuje takie różne inne rzeczy, i zaprosiła inwestora. Znaczy jako inwestor zaprosili konstruktora do siebie, bo stwierdzili, że trzeba docenić to, że człowiek jest młody, ale kreatywny, i nie wolno go mu tak skrzydeł podcinać.
1: Ale wiesz co, podobnie jak jest z hakerami różnymi. Człowiek młody siada do komputera, ma niesamowite zdolności, umiejętności,
0: tak,
1: ale pytanie, do czego je później wykorzysta.
0: No właśnie, więc trzeba go przyjąć na dobrą stronę mocy. I tak tu też zadziałało, i trzymamy mocno kciuki za nowego konstruktora.
1: Chciałeś powiedzieć na dobrą stronę szosy w tym przypadku.
0: Na bardzo dobrą stronę szosy. A ten akumulator to na trytytki był przyczepiony do tego roweru. No, działało wszystko, no jakoś. Za chwilę w Radio Plus Stay Quo, a także Gypsy Kings i Bailame.
2: Radio Plus Redom.
3: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Castorama! Teoria i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: No to rumba czy gitara, co wybierasz?
1: Gitara może.
0: No dobrze, no to niech będzie gitara. Jak gitara, to niech gra. Po godzinie 9 Agnieszka Morawska, więc też przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Zapraszamy jutro o godzinę 6. Wtorkowo będziemy się budzić.
0: Tak, najbardziej. Zapraszamy.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Zabójstwo w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. Hiszpania walczy z pożarami. Na pomoc ruszyli też polscy strażacy. Ponad połowa Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Będą też wyniki najnowszego badania. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Warszawie. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej. W tej sprawie zatrzymany jest już 32-letni mężczyzna pod zarzutem zabójstwa 53-latki. Zwłoki odkryto w weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
1: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do winy. Polscy strażacy już w Hiszpanii pomogą w walce z pożarami lasów. Pierwsza grupa pracuje w pobliżu miejscowości Avila. Strażacy usuwają ściółkę i wycinają drzewa, które mogą utrudniać akcję gaśniczą. Jak podkreśla Przemysław Rogalewicz z krakowskiej Straży Pożarnej, warunki są znacznie trudniejsze niż w Polsce. Wysuszona roślinność zapala się niemal natychmiast, a silny wiatr sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
3: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
1: Polski kontyngent będzie pełnił służbę przez cały sierpień. To początek miesięcznej misji, w której weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji wymierzonych m.in. w Polskę, ostrzega ukraiński portal wojskowy Militarnej. Dowodem na takie zamiary armii Putina mają być zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony zwiadowcze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
4: Po tym jak Ukraina w odwecie za niedawne tragiczne w skutkach rosyjskie ataki rakietowe i dronowe odpowiedziała wysłaniem na terytorium Rosji co najmniej kilkuset dronów, tamtejsze siły zdołały przejąć część z nich. Chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów. Wcześniej, bo już pod koniec lipca, o tym, że Rosja przejęła część ukraińskich dronów i może ich użyć w takim właśnie celu, informował też szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To był Mateusz Chłystuna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Około połowa wykona pracę samodzielnie lub z pomocą rodziny. To wyniki badania To my, Polacy w nieruchomościach.
5: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie.
1: Mówi Anna Zachara-Widła, autorka badania, i podkreśla, że jedną z głównych przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Naiwne pytania i dżem na początek.

0: Summertime Love, Sabrina Boyce w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a ten utwór bardzo wakacyjny. Od razu przed oczami ukazał mi się klip do tego utworu, czyli basen, lato i dobra zabawa. A jeśli chodzi o wodę, to doskonałe wiadomości także płyną z Bałtyku, ponieważ Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław w 56 godzin. Zrobił to bardzo w szczytnym celu, przede wszystkim dlatego, że wspiera Fundację Cancer Fighters i już na koncie jego jest 771 tysięcy i rośnie cały czas ta kwota. A tutaj chodzi o wsparcie tych, którzy walczą z rakiem, i to chodzi o osoby dorosłe. I takich wiadomości jak ta, że udało się przepłynąć Bałtyk w pław, to była już piąta próba Bartłomieja, to chcemy dzisiaj więcej. Tylko takich dobrych wiadomości. Niech ten tydzień dobrze się zacznie. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu, na zegarze 18 minut po 9.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Bo w Media Expert

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

Biała Armia i Baim w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10. Lato i sierpień w kalendarzu to już połowa wakacji, a jeśli o sierpień chodzi, to miesiąc taki, który wziął swoją nazwę od sierpa, od żniw. I też pytanie do Was, z czym sierpień Wam się kojarzy? Czekam na bardzo miłe skojarzenia. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam dzisiaj, a idą upały, więc butelka na wodę od Radia Plus czeka na nowego właściciela. Gumba i Dance Band i Son of Jamaica. Teraz.

0: Somebody to Love i Queen w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o Queen chodzi, to gratka dla fanów brytyjskiego zespołu. Trzeba się cofnąć do roku 1986 i do lipca 27, kiedy to Queen zagrał koncert na Nip Stadion w Budapeszcie. I to było wydarzenie bez precedensu, bo zachodni zespół występuje w kraju za żelazną kurtyną w trakcie zimnej wojny, ale udało się. Trochę podobna była sytuacja, jeśli chodzi o to, dlaczego taki zespół wystąpił w kraju za żelazną kurtyną, zachodni zespół. Podobnie trochę jak ze Stonesami w 67 w Warszawie. Udało się przekonać komunistyczne władze do tego, żeby ten zespół zagrał, i to było wydarzenie niesamowite, przede wszystkim dla samych mieszkańców Budapesztu, dla Węgrów, ale też i tych, którzy w okolicach mieszkali, bo i mnóstwo Polaków także koncertów słuchało, nawet jeśli nie na stadionie, to poza stadionem. I Queen zdecydował się zagrać ten koncert, mimo że nie było nikogo stać na to, żeby zapłacić im tyle, ile chcieli, więc dogadali się w taki sposób, że Węgry zorganizowały realizację wideo tego koncertu i tak powstał niesamowity film. Wszystkich operatorów z kraju z nowocześniejszymi kamerami zaangażowano w realizację tego koncertu i teraz, po 40 latach właśnie, z okazji 40-letniej rocznicy pierwszego zachodniego stadionowego koncertu rockowego za żelazną kurtyną oraz finałowego występu Queen zarejestrowanego na żywo, będzie można ten film odrestaurowany w jakości 4K zobaczyć w kinach we wrześniu, a później trafi to też na nośnik DVD.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Gdy barkociołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Radom.
1: Zaatakował policjantów maczetą. Przed blokiem leżało ciało jego ojca. Nowe informacje po tragedii w Czciance. Płoną hale magazynowe. Ukraina ponownie zaatakowała cele w Rosji. Jako pierwszy człowiek w historii przepłynął Bałtyk w pław. Niezwykły wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nowe ustalenia w sprawie tragedii w Czciance w Wielkopolsce. 20-latek zaatakował ojca i policjantów. Sprawca miał najpierw zaatakować 55-latka w mieszkaniu, a później ranić interweniującego policjanta. Dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok ofiary.
2: Prokuratura ustala dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń w Czciance. Z najnowszych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna miał najpierw zaatakować swojego ojca w mieszkaniu, a później już podczas interwencji zranić jednego z funkcjonariuszy i ponownie zaatakować 55-latka.
3: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
2: Mówi Maciej Świecichowski z Wielkopolskiej Policji. Policjanci oddali strzały, po których napastnik trafił do szpitala. Ranny funkcjonariusz również otrzymał pomoc medyczną. Jego stan jest dobry. Dziś śledczy mają przeprowadzić sekcję zwłok ofiary i wykonać kolejne czynności z udziałem podejrzanego.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ukraińcy ponownie zaatakowali cele w Rosji. Zniszczony został kolejny duży magazyn największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Był jednym z kluczowych logistycznych hubów firmy w obwodzie włodzimierskim, który graniczy z obwodem moskiewskim. Rosyjskie władze mówią o dwóch osobach rannych. Rosjanie są zszokowani. Czy to się kiedyś skończy? Cały ranek trzęsłam się od tych dźwięków. Mam nadzieję, że wszyscy zostali wcześniej ewakuowani. Nie zamawiajcie niczego z Wildberries. Proszę, błagam, nie zamawiajcie. Nie było żadnych syren. Zupełnie nic. Nic. Po prostu wysłali SMS-a. Mówi jedna z mieszkanek miasta, w którym doszło do ataku. Ukraińskie wojsko atakuje magazyny Wildberries trzeci tydzień z kolei. Zniszczonych zostało już ponad 15 obiektów tej sieci. Firma nie ujawnia informacji o stratach. Naprawa zamiast nowego sprzętu. W życie weszła unijna dyrektywa Right to Repair. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Zero Waste Magdalena Zając.
4: Co roku w Unii Europejskiej wyrzucamy 35 milionów ton elektroodpadów. Zużywamy w tym czasie 30 milionów ton surowców. No i emitujemy przy tym 260 milionów ton dwutlenku węgla.
1: Polskie przepisy wdrażające unijne prawo przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożyło one nowe obowiązki na producentów, sprzedawców i serwisy, a także mają zachęcić konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany sprzętu. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przepłynął Bałtyk w pław jako pierwszy człowiek w historii. Mowa o Bartłomieju Kubkowskim, który płynąc bez przerwy pokonał 160 kilometrów. Trasa prowadziła ze Szwecji do Polski. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
5: Bartłomiej Foka Kubkowski pokonał wspomniany dystans w 55 godzin. Co ważne, w tym czasie nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
6: Dawaj, Barty!
5: To była jego piąta próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
1: A cały dochód z tego wyczynu zostanie przekazany na fundację Cancer Fighters.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Perfekt i autobiografia na początek w kolejce Scott McKenzie, a także Milan Farmier. Radio.

0: Bad Boys Blue w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu to między innymi, jeśli chodzi o święta kulinarne, dzień arbuza. I jest coś w tym takiego, że lato z arbuzem także się kojarzy, a sierpień upalny także zapowiadający się, to chyba tutaj arbuz jednym z głównych składników pożywienia będzie, ponieważ idealnie gasi pragnienie. I też, co ciekawe, arbuzy coraz częściej udają się także i na naszych działkach, na naszych polach, bo klimat się zmienia i jest coraz cieplej, więc arbuzy też dojrzewają. Kilka lat temu mojej mamie się udało wyhodować arbuza na działce i był naprawdę smaczny. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was, a ja dzisiaj przypominam, pytam o to, z czym kojarzy Wam się sierpień.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących przeziębieniu grypy. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Wyraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia gryfy lub alergicznego nietytonowa. US Farmacja Spółka z o.o.
19: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
22: Po reklamie.
23: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.

Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 24 minuty pozostały do 11 sierpień w kalendarzu. A jeśli o sierpień chodzi, to miał u nas różne nazwy. Sierpień był bardzo często, bo od sierpa. Czasami był także August, bo wiadomo, z rzymskiego Augustus, tak Rzymianie nazywali miesiąc na cześć cesarza Oktawiana Augusta. Ale bywało też, że sierpień nazywany był stojęczeń, dlatego też, że praca wykonywana na stojąco przy żniwach właśnie z sierpniem się kojarzyła. A ja pytam dziś, z czym sierpień wam się kojarzy? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Go West i Pet Shop Boys teraz w Radiu Plus.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii w wiadomościach od Was. Z czym kojarzy się sierpień? Z najpiękniejszym czasem u babci. Jako dziecko wtedy były żniwa i mogłam pomagać. Teraz już mi się nie do końca chce przy żniwach pracować, napisała Iza. A ja pytam, z czym kojarzy Wam się sierpień? 691-141-141. SMS-owy numer dla Was. 15 minut do 11 na zegarze.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
10: Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak,
10: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Radom.
1: Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. Zderzenie śmigłowców gaśniczych w Grecji. Trwa walka z potężnymi pożarami. Wystartował 83. Tour de Pologne. Kolarze jadą do Koszalina. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono zwłoki w torbie zakupowej. Do makabrycznego odkrycia doszło w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie.
2: Ciało odnaleziono w ubiegły weekend. Do odkrycia doszło przypadkowo podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Ciało znajdowało się w dużej zakupowej torbie.
3: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
2: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przesłuchania 32-latek miał przyznać się do zabójstwa 53-latki. Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez warszawską prokuraturę.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Okolice Aten, region Attyki, wyspa Kefalonia czy Kreta. Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce, gdzie od kilku dni z ogniem walczą setki strażaków wspieranych przez lotnictwo gaśnicze. Trwa ewakuacja mieszkańców z najbardziej zagrożonych rejonów. Wczoraj podczas jednej z akcji doszło do zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych. Greckie służby wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę katastrofy. Na pokładzie dwóch helikopterów znajdowało się łącznie czterech mężczyzn, w tym dwóch Greków i dwóch cudzoziemców. Dwóch pasażerów jednego helikoptera zostało odnalezionych żywych. Dwóch pasażerów drugiego helikoptera odzyskało przytomność. Zostali przewiezieni karetką do szpitala, gdzie niestety ich życia nie udało się uratować. Mówi komendant główny greckiej straży pożarnej Vasilios Vatrakoyanis. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy był błąd ludzki. Wystartował 83. Tour de Pologne. Pierwszego dnia kolarze jadą z Gdyni do Koszalina. Przed nimi 234 km. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Będzie wstrzymywany na pół godziny przed planowanym przejazdem peletonu. Przypomnijmy, w tym roku na starcie stanęło 147 kolarzy, wśród nich 10 Polaków. Kolejne etapy zakończą się w Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzu, Bukowinie Tatrzańskiej i w Wieliczce, gdzie wyścig zakończy się 9 sierpnia jazdą indywidualną na czas.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje na półmetku. Wiemy, gdzie Polacy szukali dotąd wytchnienia. Nie tylko morze, góry i jeziora. Coraz częściej odwiedzamy także mniej zatłoczone miejsca.
4: Cała Polska Wschodnia, czyli troszkę mniej oczywisty kierunek, bo widać, że Polacy szukają wytchnienia, przestrzeni i jakiejś autentyczności, ale lubimy też jeździć do dużych miast na tak zwane city breaki.
1: Mówi Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Polska staje się też coraz atrakcyjniejszym kierunkiem dla zagranicznych turystów. W lipcu w naszych kurortach najczęściej można było spotkać Niemców, Czechów i Arabów. Z kolei na krótkie city breaki do Polski chętnie przyjeżdżali także Brytyjczycy, Włosi i Hiszpanie.
0: Lato z nutą nostalgii.
5: 3:53, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Europe be the final countdown na początek tej godziny.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Love w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Sierpień w kalendarzu i ja o sierpień dzisiaj pytam o to, z czym ten miesiąc wam się kojarzy. Połowa wakacji, to w wielu wiadomościach się pojawia, ale także i żniwa i wakacje u babci. 6, 9, 1, 141, 141. Jeszcze około 5 minut czekam na wasze wiadomości, a później dzwonię do kogoś, kto napisał. A do oddania mam butelkę na wodę od Radia Plus.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Załek.
7: Autopromocja.
9: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Enola Gay i OMD w Radio Plus na zegarze teraz 27 minut do 12. Z czym kojarzy nam się sierpień? O to dzisiaj pytam. Małgorzata napisała między innymi: dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Małgorzato, tobie tak trochę smutno się ten sierpień kojarzy. Napisałaś o tym, że wyczekiwałaś pielgrzymki, gdy byłaś dzieckiem, a potem już wiedziałaś, że coraz bliżej do końca wakacji.
1: Tak, zgadza się. Pielgrzymka to było takie jeszcze, że możemy mieć wakacje. Mm-hmm. Pielgrzymka idzie u nas zawsze 10 sierpnia i potem były żniwa i typowo już szykowanie się do szkoły.
0: Ale teraz jesteś w lepszym o wiele momencie, ponieważ już nie musisz obawiać się tego, że wakacje się kończą, że trzeba iść do szkoły, więc jeden problem mniej, prawda?
1: Oczywiście, że tak, ale na to dziecko jeszcze musi.
0: Czyli jednak jest jeszcze ta sytuacja, że jednak jest ktoś, kto w szkole jest w domu. No dobrze, to ja mam butelkę na wodę od Radia Plus Przecudnej Urody, taka, która i utrzyma zimno i ciepło, w zależności od tego, co do tej butelki wlejemy. No i mam nadzieję, że na te łzy, otarcie łez i u dziecka, i u ciebie, że wakacje się kończą, się przyda.
1: Oczywiście, że tak.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radia Plus, najbliższych i dziecko, któremu chcę życzyć szczęścia i powodzenia, bo ma egzamin już niedługo na prawo jazdy.
0: Ach!
1: Więc może w ten sposób.
0: To trzymamy też kciuki. No i nie myślmy o tym, że wakacje się kończą, bo jeszcze cały miesiąc przed nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Flames of Love i Fancy teraz w Radio Plus.

0: Żanet w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a hiszpańska piosenka zawsze kojarzy się tak wakacyjnie. 16 minut do 12 za chwilę, między innymi Glen Medeiros.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: Radio Plus Radom.
1: Członek rządu padł ofiarą hakerów. Jest apel o ostrożność w sieci. Kilkadziesiąt uszkodzonych budynków w południe Ukrainy pod zmasowanym atakiem. Odwiedzimy też Lubuskie. W weekend szkolili się tam strażacy z całego kraju. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od zderzenia trzech osobówek i ciężarówki w powiecie zielonogórskim. To na Krajowej 32 na wysokości zjazdu do wsi Radomia. Trasa przez kilka godzin będzie zablokowana, policjanci kierują ruch na objazdę. Członek rządu ofiarą ataku hakerów, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Ekspert z CERT Polska ostrzega przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców wypadł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Nie wykazał ostrożności, a to czas, kiedy trzeba szczególnie uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
2: Ostatnie dwa tygodnie to wzmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana dezinformacją. I to wszystko trzeba połączyć też w okres, w którym jesteśmy. Rosji zależy na to, żeby w Polsce ta wojna hybrydowa wzbudzała też panikę.
1: Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza lub w aplikacji M-Obywatel. Południe Ukrainy ponownie pod rosyjskim ostrzałem. Jedna osoba zginęła, druga została ranna po zrzuceniu bomby lotniczej w obwodzie zaporowskim. Wcześniej pociski spadły na samo Zaporoże. Uszkodzonych jest około 85 budynków mieszkalnych. Mieszkańcy miasta w rozmowie z ukraińskimi mediami mówią, że cudem udało im się uratować. Usłyszałam świst bomby lotniczej. Potem było 3 lub 4 eksplozje. Okna zostały wybite. Odpadł tynk. Nie ma prądu, nie ma zasięgu. Właśnie zabierałam kota z balkonu tuż przed wybuchem. Wiedziałam, że muszę go zabrać, bo widziałam, że pocisk leci w naszym kierunku. Ostatnio było podobnie. W tej nocy wojsko rosyjskie wystrzeliło w stronę Ukrainy ponad 180 dronów. Prokuratura łączy śledztwa dotyczące zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak tłumaczą śledczy, w sprawach zachodzi łączność. Sylwester Suszek to założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Postępowanie zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Drzonków w Lubuskiem na 2 dni stał się centrum ratownictwa. Podczas Rescue Days strażacy z całego kraju szkolili się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
3: Bartek Klich reprezentuje zespół instruktorski Weber Rescue. Są scenariusze, które typowo polegają na cięciu, czyli mamy samochód, który leży na dachu, jest przygnieciony kontenerem. Samochód, który leży na boku, jeszcze dodatkowo przygniata rękę poszkodowanego. Mówimy o samochodach elektrycznych, o ich gaszeniu.
4: To jest miejsce, gdzie można popełniać błędy, to jest miejsce, gdzie można ćwiczyć różne nietypowe warianty. I przede wszystkim dodaje możliwości, których strażacy nie mają na jednostkach.
5: Ćwiczenia takie to też kwestia dotycząca tego, jak posługiwać się sprzętem, zapoznać się z nowymi technikami i jak po prostu udoskonalać swoje umiejętności.
6: Jako obserwator mogę powiedzieć tyle, że narzędzia, jak i ich umiejętności są naprawdę imponujące.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
7: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Co roku w pierwszą niedzielę sierpnia do małej miejscowości w powiecie białobrzeskim zjeżdżają się tłumy wiernych z całej Polski, aby pośród grobów swoich bliskich, ozdobionych kolorowymi mieczykami, prosić Matkę Bożą, czczoną jako Salus Populi Romani, o potrzebne dary łaski dla swoich rodzin i ofiarować odpust zupełny za dusze bliskich zmarłych. Tak było w parafii Stromiec. To właśnie na miejscowym cmentarzu znajduje się kaplica Matki Bożej Śnieżnej, przy której celebrowana jest msza święta. W tym roku przewodniczył jej biskup senior Henryk Tomasik.
8: Na naszych oczach dokonuje się takie przegłosowywanie Bożego prawa. Parlamenty różne w kraju przegłosowały, że Boże prawo dotyczące człowieka, rodziny, małżeństwa gubimy serce dziecka wobec Pana Boga.
7: W liturgii uczestniczyło kilka tysięcy osób, których powitał ksiądz Szymon Mucha, proboszcz strumieckiej parafii.
9: Niech nas wspiera Twa przyczyna, by nasz naród Bogiem żył. Tymi słowami zwracamy się do Matki Bożej, czczonej tu od wieków jako Matka Boża Śnieżna, ocalenie ludu rzymskiego, ale także ocalenie nas przed różnymi niebezpieczeństwami.
7: Kult Matki Bożej Śnieżnej w Stromce trwa od ponad 120 lat. Rekordowa zbiórka w Radoszycach w powiecie koneckim. Podczas charytatywnego festynu Radoszyczanie dzieciom mieszkańcy i goście do puszek wrzucili ponad 51 tysięcy złotych. Pieniądze te trafią do osób chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy. Rozdzielać się będzie Stowarzyszenie Kuźnia Radoszycka. Potrzebujący powinni zgłaszać się właśnie do tego stowarzyszenia lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Dzień dobry, Agnieszka Morawska.
11: I Marek Sierocki.
10: Witamy w poniedziałek, zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy utworem, który kojarzy się z takim okresem wakacyjnym. To były wakacje roku 1983. Romuald Lipko skomponował muzykę. Słowa napisał Marek Dudkiewicz, a ten utwór przepięknie zaśpiewała Urszula. Dmuchawce, latawce, wiatr.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Rokset przed nami za chwileczkę i Dangerous. Taki trochę utwór, który powstał jeszcze zanim pojawiła się płyta Look Sharp. On przed pierwszą płytą powstał właściwie, jeśli chodzi o to, co planowało Rokset.
2: W ogóle kariera zespołu Rokset zaczęła się bardzo przypadkowo. Per Gessle i Mari Fredriksson mieli już za sobą wydanie kilku płyt i stwierdzili, że jeżeli album Look Sharp nie odniesie sukcesu, to kończą działalność swoją. Na szczęście pewien anonimowy student amerykański, który przyjechał na wakacje do Szwecji, kupił singiel z piosenką The Look. Bardzo mu się ta piosenka spodobała. Zaczął ją grać po powrocie do Stanów Zjednoczonych w swojej radiostacji studenckiej, a w latach 80. stacje studenckie w Stanach Zjednoczonych miały poważną siłę rażenia, jeżeli chodzi o muzykę, o lansowanie. No i tak kolejne stacje zaczęły grać The Look, kolejne. W końcu singiel ukazał się w Stanach Zjednoczonych, no i stał się numerem jeden. Tak zaczęła się ta światowa kariera Rokset. Myślę, że w pewien sposób to jest konsekwencja sukcesów ABBY, bo melodyka tych szwedzkich wykonawców jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Też zespół Secret Service w latach 80. na początku, pod koniec lat 70. odnosił spore sukcesy nie tylko w Szwecji, no a potem Ace of Base i kolejne, cała plejada producentów, którzy wychowali się w studiach w Sztokholmie, dziś są światowymi gwiazdami, chociażby Red One czy Max Martin. Dangerous, Rokset już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Save!

0: To czerwone gitary i płoną góry, płoną lasy. Ten instrument orientalny, tak, który zabrzmiał, to Seweryn Krajewski kupił podczas jednego z turnę po Związku Radzieckim w jednej z republik kaukaskich.
1: I to było, raczej charakterystyczne brzmienie też tego utworu. I jeśli chodzi o płoną góry, płoną lasy, to jeden z takich, chyba jeden z najczęściej coverowanych też utworów czerwonych gitar, bo i Maleo Reggae Rockers, regowa wersja była. Chociaż ja chyba jestem największą fanką z męskiego grania. Tutaj Daria Zawiało w Król i Igo. To jest tak dla mnie alternatywa dla czerwonych gitar, kiedy mam ochotę na ten utwór.
0: Wiadomo, że to utwór ponadczasowy, podobnie jak piosenka If You Leave, którą za chwilę zagramy. To był rok 1986. Wtedy reżyser filmu Pretty in Pink, John Hughes, zaprosił grupę OMD do współpracy. Panowie skomponowali utwór Goddess of Love, ale w trakcie końcowych prac nad filmem reżyser tak przemontował film, że piosenka nie pasowała do sceny końcowej i chłopaki z OMD mieli 24 godziny na napisanie i nagranie piosenki. I tak powstał utwór If You Leave. I bardzo często tak jest, że utwory pisane bardzo szybko w studiu, tworzone w potrzebie chwili, stają się wielkimi hitami. Piosenka dotarła do 4. miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard, co było naprawdę świetnym osiągnięciem dla brytyjskiej formacji. If You Leave, czyli OMD, czyli Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: Patti Smith i Because the Night w Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii, przebojowa poczta i jeden z najpopularniejszych utworów Patti Smith, napisany przez Bruce'a Springsteena.
1: No a teraz jeden z najpopularniejszych utworów. Znamy trzy wersje tej piosenki. When I Need You to utwór, który w roku 1976 skomponował Albert Hammond wspólnie z Carol Baeyer-Zager. Ta wersja pierwsza odniosła sukces, ale rok później, kiedy Leo Sayer nagrał piosenkę When I Need You, no to piosenka stała się absolutnie światowym hitem. No i mamy też jeszcze wersję Roda Stewarta. Czasami też gramy When I Need You w wykonaniu Roda Stewarta. Każda z tych trzech wersji mi się podoba. Każda jest inna, ale piosenka jest tak wyjątkowa, to jest tak piękna kompozycja, że można jej słuchać właśnie w tych trzech różnych wersjach. Dziś na antenie Radia Plus Leo Sayer, When I Need You.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
4: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc. Dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty powoli dobiega końca. Zaproszenie na godzinę 12 to była godzina temu, tak. Ale jutro też na 12 zapraszamy na Przebojową Pocztę. Dziś o 20 lato z nutą nostalgii, czyli przeboje wakacyjne zmiksowane non-stop od 20 do 22. Zapraszam serdecznie.
1: A kończymy piosenką Roya Orbisona.
0: Only the Lonely. My razem z Agnieszką zapraszamy Państwa na jutro na godzinę 12, a w dalszym ciągu przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
1: Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Plus Radom.
1: Osiemnastolatek ugodził nożem 30-letnią kobietę we Wrocławiu. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Dania wydłuża obowiązkową służbę wojskową do 11 miesięcy. Jest 13. Marcin Bartnik. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Został właśnie doprowadzony do prokuratury we Wrocławiu. 18-letni nożownik jest podejrzewany o próbę zabójstwa kobiety na osiedlu Muchobór w sobotę. Ukrainiec ugodził nożem 30-letnią Polkę. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Policja ujęła napastnika tuż po ataku. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy w oświadczeniu. Czarna seria w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali właśnie o kolejnym Polaku, który zginął w górach. Tym razem to 38-latek. Jest to już czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach od początku sierpnia. O szczegółach Łukasz Bobek.
2: Ciało zmarłego Polaka zostało odnalezione w niedzielę przez czeskich turystów. Natrafili na nie na piargach pod Baranią Basztą. W rejonie znajdowali się również dwaj inni taternicy z Polski, którzy kilka godzin wcześniej rozdzielili się z 38-latkiem w szczytowych partiach Baranich Rogów. To właśnie stamtąd spadł Polak. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie udało się zwieść ciała w niedzielę. Dopiero w poniedziałek rano na miejsce poleciał śmigłowiec, który przetransportował zmarłego turystę do Starego Smokowca.
1: W sobotę 1 sierpnia w Tatrach Słowackich zmarł 37-letni Polak. Tego samego dnia doszło do dwóch śmiertelnych wypadków po polskiej stronie Tatr. Elitarna polska jednostka strażaków walczy już z pożarami lasów w Hiszpanii. 35 ratowników, których wysłano do wsparcia tamtejszych służb, już pierwszego dnia weszło do akcji na południu kraju. Jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolne wypalanie buszu.
3: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.
1: Wyjaśniał Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii. Moduł GFF, który wysłano w ramach unijnej pomocy, to jedna z najbardziej elitarnych jednostek w całej wspólnocie.
3: My jesteśmy dopiero szóstą taką grupą w Europie, w całej Europie, która pomyślnie przeszła proces takiej certyfikacji na poziomie Unii Europejskiej.
1: W operacji w Hiszpanii weźmie udział łącznie 105 polskich strażaków. Przez cały sierpień pełnić będą służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach w regionie Castilla-La Mancha. Dania po wprowadzeniu w zeszłym roku obowiązkowej służby wojskowej teraz wydłuża ją z 4 do 11 miesięcy. W niektórych elitarnych jednostkach zajmujących się cyberbezpieczeństwem lub Gwardii Królewskiej służba będzie trwać rok. Co ciekawe, około 20% tegorocznych rekrutów stanowią kobiety, które po raz pierwszy zostały powołane do wojska. Wcześniej mogły zgłaszać się jako ochotniczki. Do armii powołania dostają już 18-latkowie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska zmaga się z falą gorąca. Termometry mogą wkrótce pokazać blisko 40 stopni. Już od przyszłego roku podczas największych upałów będzie można przerwać pracę po przekroczeniu określonego progu temperatury, przypomina Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
4: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
1: Przepisy wejdą w życie 11 stycznia.
5: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Mieszkańcy gminy Zakrze w powiecie radomskim będą mogli wkrótce korzystać z zajezdni autobusowej. Powstanie ona w Wacynie, tuż przy granicy z Radomiem. Lokalny samorząd pozyskał na ten cel ponad 2 miliony złotych. Wójt gminy Leszek Margas.
6: Już 3 lata komunikacja elektryczna funkcjonuje, natomiast ciągle nie mamy budynku, gdzie moglibyśmy je serwisować. Ciągle pod chmurką marzyło nam się wybudowanie takiego budynku i nareszcie już jesteśmy po przetargu i startuje. W przyszłym roku, chyba do końca września, realizacja ma być, zakończona realizacja. 3 600 000 cała inwestycja.
5: Przypomnijmy, że 3 lata temu Zakrzew uruchomił własną komunikację publiczną. Samorząd kupił elektryczne autobusy i stacje ładowania za prawie 13 milionów złotych. Zadanie wypełnia białą plamę po upadłym PKS-ie w Radomiu. Jego budowa kosztowała prawie 3 miliony złotych. W Radzicach Dużych, w powiecie opoczyńskim, powstał nowoczesny budynek miejscowego klubu sportowego. Prezes LKS Radzice Lech Nowak.
7: Warunki na pewno poprawiły się w porównaniu do jeszcze niedawna. Mamy wreszcie profesjonalne szatnie zarówno dla gości, jak i dla gospodarzy z zapleczem sanitarnym, pokój sędziów, pokój socjalny z pomieszczeniem kuchennym, sala konferencyjna, która służy naszym zawodnikom, jak również zarządowi, dwa pomieszczenia sanitarne z zapleczem WC, z których mogą przystać nasi kibice.
5: Inwestycja stanowiła część większego projektu, w ramach którego podobne obiekty powstały także w Widzikowicach i Świerczynie. Łączna wartość tych wszystkich zadań sięga 6,5 miliona złotych. Większość to wsparcie z Polskiego Ładu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Prawie 6 minut po pierwszej. Zaczynamy od Tiny Turner. Później zaśpiewa Donna Summer, wakacyjny przebój Hot Stuff. Będą chłopcy z placu broni. Piękna piosenka o miłości. Kocham cię. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniówki Radio Plus.

0: teraz za każde 20 minut po godzinie pierwszej to Sherry, przebój If I Could Turn Back Time. To piosenka, która jest jednym z największych przebojów Sherry. Mało co, aby w ogóle jej nie nagrała. Nie chciała jej nagrywać. Diana Warren, która jest autorką większości przebojów Sher, długo ją namawiała, żeby tę piosenkę nagrała. Sher w końcu się zgodziła, ale powiedziała, że i tak nic z tego nie będzie. Weszła do studia, zaśpiewała, no a później się okazało, że to jeden z wielkich przebojów i jedna z jej ulubionych piosenek. No to bardzo się cieszę, bo ja też lubię ten utwór. Na antenie Radia Plus gram wam już za chwilę Shaky Stevensa, później będzie Madonna. Usłyszycie także w tej godzinie m.in. duet Simon & Garfunkel. Mnóstwo świetnych przebojów na lato już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
14: Autopromocja.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

10 kg, a w Japonii hoduje się arbuzy w kształcie sześcianu po to, żeby łatwiej można było je schować w lodówce. Ja lubię arbuzy, może dzisiaj poświętuję, zjem kawałek, do czego was też zachęcam, bo to jest zdrowy owoc. Słodki, a mało kaloryczny. Simon & Garfunkel teraz w Radio Plus, później elektryczne gitary.

0: Można było się pobujać spokojnie, tak południowo, trochę klimaty latino, Robert Palmer i UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Za kwadrans 14 o drugiej powiemy wam, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, żebyście byli dobrze poinformowani, a do drugiej jeszcze Lenny Richie, a to już za parę minut.
1: Radio Plus, Radom.
2: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2, czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
4: Castorama! Teoria i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Na finał tej godziny na antenie Radia Plus 3 minuty zostały do 14. O drugiej najważniejsze informacje zebraliśmy dla Was wiadomości o tym wszystkim, co ważnego się dzieje w Polsce, na świecie, a po wiadomościach wrócimy do przebojów Bela Fitzharmonu. Ten utwór przygotowałem na początku. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Radom.
1: Polska odwołuje się od wyroku sądu w Brukseli w sprawie nieodebranych szczepionek Pfizera. Spadek PiSu w najnowszym sondażu i wzrost poparcia dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Dlaczego nie wszędzie zawyły syreny? Wojewoda lubelski zabrał głos po eksplozji rosyjskiej rakiety. Jest 14. Marcin Bartnik. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Po tym jak w czwartek rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorański, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
2: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
1: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodaje Komorski. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
2: Chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie w ogóle. Również dla wybranych tylko, bo ma nasze województwo w tym systemie wczesnego alarmowania i ostrzegania jest podzielone na 4 obszary i one obejmują określone powiaty. I żeby skrócić jak najbardziej ten proces decyzyjny.
1: Wojewoda Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polska odwołuje się od wyroku sądu w Brukseli. Chodzi o szczepionki przeciwko COVID-19, których nasz kraj nie odebrał od koncernu Pfizer. Zgodnie z wyrokiem, który zapadł w pierwszej instancji, Polska ma odebrać 64 miliony dawek oraz zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych. Sprawa dotyczy 2022 roku i decyzji rządu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem nowe ugrupowanie byłego premiera Rozwój Plus może liczyć na 7,8% głosów. Za to PiS z dużym spadkiem na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby teraz niespełna 17% respondentów. Tak wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 27,5%. Podium zamyka Konfederacja 14,4%. Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 9,4%. Ostatnie miejsce nad progiem wyborczym zajęła Lewica, 7,6% poparcia. 84-latek z Niemiec odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego mężczyznę szukała rodzina w Niemczech. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policjanci nie potrafili jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
3: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
1: Wyjaśniała Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób próbuje pielgrzymować na dwóch kółkach. Z Gniezna wyruszyła dziś rowerowa grupa na Jasną Górę.
4: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
5: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
6: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
4: A dlaczego na dwóch kółkach?
5: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
4: Da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę. Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek.
1: Z pielgrzymami w Gnieźnie rozmawiała Justyna Malińska. Dodajmy, że dziś także rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Białegostoku.
7: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. To największy program drogowy w historii gminy Wieniawa w powiecie przysuskim. Lokalny samorząd przeznaczy ponad 10 milionów złotych na przebudowę 5 odcinków dróg o łącznej długości prawie 12 kilometrów. Dzisiaj odbyło się podpisanie umów z wykonawcami. Wójt Krzysztof Sobczak.
8: Chcemy, żeby było to inwestycja, która pozwoli na przede wszystkim dojazd utwardzoną drogą do posesji zamieszkałych. Inwestycja, która poprawi jakość życia mieszkańców.
7: Grzegorz Lipiński, przewodniczący Rady Gminy Wieniawie, dodaje.
9: Zadania te są niewątpliwie bardzo potrzebne. Jest to historyczny moment dla gminy Wieniawa, dla rozwoju gminy Wieniawa. Poprawi to na pewno w bardzo dużym stopniu komunikację wewnątrz gminy, jak również druga inwestycja poprawi integrację społeczną poprzez wybudowanie wielu obiektów, które będą służyć pokoleniom, takich jak świetlice wiejskie.
7: Etap pierwszy budowy to 2 km dróg na odcinku Głogów-Wieniawa-Zawady, drugi 3,5 km Kłudno-Kochanów i Plec, trzeci ponad 2 km w Komorowie, czwarty prawie 4 km Pogroszyn, Ryków-Skrzyn, Nosokolniki Mokre, Wydrzyn i Żuków i piąty w Skrzynie na długości 250 metrów. Rozpoczęły się remonty cząstkowe nawierzchni na drogach krajowych numer 12 i 74. Do godziny 17 prace prowadzone będą na odcinku Mniszków-Opoczno, a od 4 do 7 sierpnia od godziny 18 do 2 w nocy na odcinku Przygłów-Sulejów oraz na ulicy Koneckiej w Sulejowie. Będzie przebudowa ulicy Wjazdowej w Końskich. Na remont drogi gmina pozyskała przeszło 3 300 000 zł. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 6,5 minuty po godzinie 14. Rewelacyjny zestaw na początek. Beloved Sweet Harmony teraz, później John Travolta i Olivia Newton-John, Butka Suflera i Annie Lennox. Zapraszam.

0: Przepiękna piosenka Annie Lennox, No More I Love You. Znaczy, wykonywana przez nią, bo to nie jest jej utwór. Ono w oryginale był wykonywane przez formację The Lover Speaks. Natomiast ten zespół kiedyś występował przed zespołem Eurythmics i Annie Lennox doszło do wniosku, że ich piosenka nie zyskała popularności, na którą zasługuje. Nagrała swoją wersję. No i to był wielki przebój. Nawet Annie zdobyła w 1996 roku za tę piosenkę nagrodę Grammy. Słuchajcie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę Toto Cotugno.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wirsk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wirsk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Za 25 minut, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, Texas i Summer Sun, a za chwilę piosenka Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego. To jest jedna z moich ulubionych piosenek, ale jak to w ogóle jest, że lubimy te piosenki, które znamy? To nie jest przypadek, naukowcy nazywają to efektem czystej ekspozycji. Im częściej czegoś słuchamy, tym bardziej jest to znajome i sympatyczne nam się wydaje. No i po prostu nasz mózg działa też w ten sposób, że lubi przewidywać, co wydarzy się za chwilę. Kiedy wiemy, że zaraz na przykład pojawi się refren albo ulubiony fragment, odczuwamy przyjemność i satysfakcję. A że w Radio Plus gramy piosenki, które wszyscy doskonale znamy, no to wcale się nie dziwię, że aż tylu słuchaczy i tyle słuchaczek przy radiu. Zapraszam was teraz na tę przepiękną piosenkę Zbigniewa Wodeckiego.

0: Za kwadrans godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Laura Blengen, piosenka Self Control. To był bardzo ciekawy rok 1984, bo właśnie wtedy pojawiły się dwie wersje tej piosenki. Jedną śpiewała Laura Blengen, mogliście ją usłyszeć przed momentem, ale druga wersja była wykonywana przez włoski zespół Rafa. I zdarzyło się nawet tak, że w Niemczech te dwie piosenki były na czołówce list przebojów. Laura była pierwsza, a Rafa druga. Absolutnie ta sama piosenka, choć oczywiście różniły się wykonaniem. W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie I Want to Break Free zespołu Queen, a później wielki finał tej godziny. No, z prawdziwym przytupem będziemy kończyć Living La Vida Loca i Ricky Martin. No i tak dotrzemy do 15, kiedy serwis informacyjny.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
7: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: duża dawka pozytywnej energii. To Olivine, Lavina Loca i Ricky Martin na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do godziny 15. To już prawie finał dnia pracy, prawda? Co jeszcze z godzina, dwie i po poniedziałku. Przynajmniej po poniedziałku tym pracującym. Za chwilę serwis informacyjny, a później Axel F. na rozpoczęcie kolejnej godziny.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
10: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
2: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radom.
1: Polsce nie grozi scenariusz węgierski, uspokaja minister energii. Prezydent Warszawy zapowiada zmiany po audycie w Szpitalu Południowym. Za chwilę też rady TOPR dotyczące upałów w górach. Jest 15. Marcin Bartnik. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech, gdzie ograniczono moc elektrowni jądrowej z powodu niskiego poziomu Dunaju. Michał Rawa.
2: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
3: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
2: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
1: Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. W związku z aferą prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Dziś informuje, że te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
4: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
1: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 osób w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska. W trybie przyspieszonym stanął przed sądem. Jest wyrok dla Białorusina, który miał ponad 4 promile i przyjechał rozładować ciężarówkę do jednej z firm na terenie Siemianowic Śląskich.
5: Sąd wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Orzeczono wobec niego 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, grzywnę w wysokości 7 tysięcy złotych oraz nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w tej samej wysokości.
1: Informuje Dorian Mitas z policji w Siemianowicach. Dodatkowo wystąpiono do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej 44-letniego obywatela Białorusi do opuszczenia kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały nie odpuszczą. W pierwszym tygodniu sierpnia znów prognozowane są wysokie temperatury, co w górach może stanowić poważne zagrożenie dla turystów. Uważać powinny zwłaszcza osoby z problemami kardiologicznymi, a wszyscy powinni się odpowiednio przygotować do wędrówek, radzi Rafał Mikler, ratownik TOPR.
6: Zalecamy, żeby wychodzić wcześniej rano, kiedy ta temperatura jeszcze nie jest tak wysoka. Trzeba mieć odpowiednie picie, najlepiej jak to są napoje izotoniczne i nawadniać się, cały czas się nawadniać, robić przerwy, unikać takiej ekspozycji na słońce.
1: Jak dodaje, turyści planujący wyprawę w góry powinni mierzyć siły na zamiary.
6: Żeby jednak tutaj zawsze te cele wybierać i dobierać do swoich umiejętności, nie od razu startować na rysy po wyjściu z pociągu, autobusu, tylko żeby się aklimatyzować. Tutaj Tatry może nie są górami wysokimi, ale też wymagają aklimatyzacji, zarówno takiej wysokościowej, jak i wysiłkowej.
1: Ratownicy TOPR przypominają, że w górach w pogodne dni panuje bardzo duży ruch turystyczny. To również trzeba wziąć pod uwagę, planując wyprawę.
7: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. To największa inwestycja drogowa w południowo-wschodniej części Radomia. Mowa o remoncie ulicy Idalińskiej. Na całym odcinku od ulicy Źródłowej do kościoła Świętego Stefana są już ustawione krawężniki oraz wykonane chodniki i zjazdy do posesji. Informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
8: Na dużym fragmencie jezdni zostały też ułożone 2 warstwy asfaltu. Zainstalowano poza tym słupy oświetleniowe i wykonano niezbędne roboty kanalizacyjne. Roboty brukarskie trwają teraz przed kościołem oraz na odcinku pomiędzy ulicami Słowackiego a Rzeszowską. Na te dwa fragmenty drogowcy weszli najpóźniej.
7: Od 4 lipca są otwarte dla ruchu odcinki ulic Idalińskiej między Rzeszowską a Gałczyńskiego oraz Gałczyńskiego między Idalińską a Bliską. Jeżdżą tam tędy również autobusy miejskie linii 3 i 11. Oddano tam też do użytku chodniki z kostki asfaltowo-miezdnie z oznakowaniem poziomym, wyniesione skrzyżowanie z ulicą Rzeszowską i rondo u zbiegu z ulicą Gałczyńskiego. Po raz 48 wyruszy pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Wspólnotę w drodze tworzy 37 grup, które podążają w 5 kolumnach. 2 z Radomia i po jednej Zapoczna, Skarżyska i Starachowic. Ksiądz Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki.
9: Jeżeli chodzi o taką logistykę, to mamy dopięte na ostatni guzik. Jeżeli chodzi o takie sprawy duchowe, to tak samo nasz program w tym roku jest wokół ślubów jasnogórskich, ze względu na to, że jest w tym roku 70. rocznica ślubów jasnogórskich.
7: Oficjalne rozpoczęcie pielgrzymki diecezjalnej odbędzie się 6 sierpnia. Pątnicy z różnych grup spotkają się na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Tu o godzinie 9.30 celebrowana będzie msza święta.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Na początku Greeners Beverly Hills, Axel F., później Bananarama, będzie także zespół Kombi, Przebył i Kochać Cię za późno. To rozbiegówka tej godziny w Radio Plus.

0: pięknie, spokojnie, nastrojowo. Rolling Stones, Angie na antenie Radia Plus. Pięknie będzie po 20, choć nie tak spokojnie, bo w końcu to będzie lato z nutą nostalgii i taneczne przeboje, które miksuje dla was codziennie Marek Sierocki. To są popularne przeboje z lat 80., oczywiście z lat 70., disco trochę się pojawia, ale też nowsze produkcje. A więc to wszystko po 20 u Marka. Zapraszam na miks tanecznych przebojów tego wieczoru. Art Company Susanna już za moment. To moja kolejna propozycja tego popołudnia. Na zegarze 22 minuty po trzeciej.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Za 24 minuty godzina 16 to Belinda Carlos i La Luna. Jak człowiek ma psa, no to normalnie chodzi z nim na spacer. Chyba że mieszka w Kalifornii, wtedy z psem można pójść na deskę surfingową. A jak pies ma talent, to może wystartować w Mistrzostwach Świata Psów w Surfingu. Dwa dni temu, 1 sierpnia, na plaży w kalifornijskiej Pacifica odbyły się 10. już Mistrzostwa Świata Psów w Surfingu. Czworonogi startowały w specjalnych kamizelkach ratunkowych osobno oraz w tandemach z innymi psami lub opiekunami. Wygrała suczka Rosji. Nic nie wiadomo o tym, jaka była nagroda, ale myślę, że w przypadku psa, no to może jakaś dobra karma, jakieś dobre jedzenie. Dużo było zabawy, ważne jest również to, że sama impreza ma charakter charytatywny. Zebrane podczas niej pieniądze zostały przekazane na rzecz schronisk, które opiekują się bezdomnymi psami. Na antenie Radia Plus Niepłaczewka i Perfekt, a później będzie Bonnie M, to kolejne propozycje. Na zegarze już za 22 minuty 16.

0: Za kwadrans godzina 16 w takim wolnym tłumaczeniu tytułu tej piosenki to Hura, hura, są wakacje, hurray, hurray, it's a holiday to Bonnie M. Myślę sobie, że tak mogą sobie śpiewać ci, którzy właśnie dzisiaj zaczęli urlop, bo w końcu poniedziałek to jest taki tradycyjny dzień początku urlopu. Życzę wam dobrego wypoczynku i pogody. No i zachęcam do tego, żeby spędzać czas z Radiem Plus. Za chwilę Lighthouse Family, później Billy Joel, a o 16 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
4: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem kolejny rosyjski samolot. 18-letni nożownik z zarzutem usiłowania zabójstwa we Wrocławiu. Atak potępił ukraiński konsulat. Zablokowana jest ósemka w Łódzkiem w kierunku Warszawy. Jest 16. Marcin Bartnik. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjski samolot. To rozpoznawczy IU-20, który znajdował się 60 km na północny zachód od Łeby. Jak poinformował przed chwilą w internecie szef MON-u, nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. 18-letniemu nożownikowi może grozić nawet dożywocie. Są zarzuty dla Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
2: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Informował Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranna 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i napastnik nie znali się. Do sprawy odniósł się konsulat we Wrocławiu. W oświadczeniu stanowczo potępia wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, zaznaczył konsulat w oświadczeniu. S8 zamknięta w kierunku Warszawy po zderzeniu ciężarówki i osobówki. Po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w okolicy węzła Róża w Łódzkiem, policja zdecydowała o całkowitym zamknięciu ruchu w kierunku Warszawy. W wypadku zginęła jedna osoba, druga została ranna. Na miejscu działają służby, które starają się doprowadzić do rozładowania zatoru. Wyznaczono objazd drogą S14 do autostrady A2 lub do drogi krajowej nr 71. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
3: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
1: Tłumaczyła Izabela Kucharska, zastępczyni głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
5: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
4: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
5: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
4: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Miał być upał, jest upał, będzie upał. Na termometrze w tej chwili patrzę 34-35 stopni. Ta odczuwalna temperatura gdzieś nawet wyższa jest. Słońce to już w ogóle. Szukamy cienia. W nocy oczywiście spadnie temperatura do 18 stopni, ale i tak noc ciepła. Jutro ma być podobnie jak dzisiaj, około 35 stopni. Środa ma być najbardziej upalna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Chris Rea de Blue Cafe na dobry początek. No właśnie, tak troszkę blue niech by było, a tu jest żar. No musimy się jakoś z tym pogodzić. Rozpoczynamy nowy tydzień, rozpoczynamy nowy miesiąc. No i mamy lato. Cały czas wakacje, cały czas lato, jak widać za oknem. Wojtek Saj, dzień dobry. Zapraszam. Poniedziałkowe popołudnie plus czas zacząć.

0: Pani Maryla o czymś innym śpiewała, nie mogę ja powiedzieć, ale to już było, bo to są świeże tematy, świeżynki, jeśli chodzi o to, czym zajmują się reporterzy Radia Plus Radom. No właśnie, między innymi opowiemy o tym, że malowanie ścian, remonty łazienek czy szatni to czas wolny od zajęć w wielu szkołach, wykorzystywany jest właśnie na przeprowadzenie niezbędnych takich remontów. Takie remonty prowadzone są między innymi w Opocznie, na przykład w przedszkolu numer 8, gdzie dyrektorem placówki jest pani Dorota Wijata.
1: Dzieje się bardzo dużo. Dokonaliśmy już remontu jednego boksu szatni dziecięcej. Wymalowaliśmy ściany, wymieniliśmy mebelki na nowe i to tutaj było dzięki dużemu zaangażowaniu naszego pana dozorcy. My pozyskaliśmy na to fundusze, a dzięki uprzejmości organu prowadzącego robimy remonty dwóch łazienek dziecięcych. Takie naprawdę generalne.
0: Nie tylko w tym miejscu, ale więcej szczegółów za chwilę Marcin Prejs przedstawi. To największy program drogowy w historii gminy Dwieniawa w powiecie przysuskim. Lokalny samorząd przeznaczył ponad 10 milionów złotych na przebudowę 5 odcinków dróg o łącznej długości prawie 12 kilometrów. Dzisiaj odbyło się podpisanie umów z wykonawcami. Oczywiście był obecny wójt gminy, pan Krzysztof Sobczak.
2: Chcemy, żeby było to inwestycja, która pozwoli na przede wszystkim dojazd utwardzoną drogą do posesji zamieszkałych. Inwestycja, która poprawi jakość życia mieszkańców.
0: No to więcej szczegółów za chwilę Marcin Prejs. A propos wędrowania po drogach i różnych drogach, no właśnie, pielgrzymi z różnych stron wędrują w stronę Jasnej Góry. W tym roku bardzo dużo pielgrzymuje na dwóch kółkach. O rowerowych pielgrzymkach też opowiemy w tej godzinie.

0: wakacje z Radiem Plus Radom. Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Malowanie ścian, remonty łazienek, szatni, czas wolny od zajęć w wielu szkołach, przedszkolach, jak mówiłem przed kilkoma minutami, jest wykorzystywany na przeprowadzenie niezbędnych remontów. A jakie prace wykonane są w te wakacje w placówkach gminy Opoczno, to sprawdzał nasz reporter Marcin Prejs.
2: Jak mówi Joanna Pojęta z Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno, obecnie prace remontowe prowadzone są w kilku szkołach i przedszkolach gminy. Chodzi m.in. o roboty w Libiszowie.
3: W szkole w Libiszowie wykonana jest część ogrodzenia od parkingu, który znajduje się na placu szkolnym. W szkole w Modrzewiu jest adaptacja pomieszczenia na stołówkę szkolną. W szkole w Januszewicach są wykonywane drobne prace naprawcze, dekarskie, tynkowe. Przy budynku przedszkole numer 4 jest montowane oświetlenie awaryjne i wyłącznik PPOSZ.
2: Podobny zakres prac, co w przedszkolu numer 4, jest również w przedszkolu numer 2. Dyrektor placówki Alicja Jurek.
4: Przede wszystkim była wymiana tutaj wyłączników przeciwpożarowych, głównego wyłączniku prądu. Z prac takich remontowych to przede wszystkim zrobiliśmy tutaj całe wejście. Była wymiana całej stolarki, podłoga, sufity, drzwi spełniają wymogi teraz właśnie przeciwpożarowe, odnowienie sal, malowanie sal. Naszym sumptem oczywiście to było, bo te wcześniejsze inwestycje to oczywiście gmina, urząd, też się staramy się swoim jakimś takim sumptem.
2: Prace remontowe prowadzone są również w przedszkolu numer 8, dyrektor Dorota Wijata.
5: Dokonaliśmy już remontu jednego boksu szatni dziecięcej. Wymalowaliśmy ściany, wymieniliśmy mebelki na nowe i to tutaj było dzięki dużemu zaangażowaniu naszego pana dozorcy, który on to właśnie zrobił. My pozyskaliśmy na to fundusze, a dzięki uprzejmości organu prowadzącego i burmistrza robimy remonty dwóch łazienek dziecięcych. Takie naprawdę generalne. Wymieniana jest instalacja hydrauliczna, biały montaż jest wymieniany, wymieniane są płytki.
2: No i właśnie jesteśmy przy jednej z tych łazienek tutaj, o niedaleko. No, pracy tutaj jeszcze jest sporo.
5: Tak, jest bardzo dużo pracy. Był to bardzo generalny remont, zrywanie starych płytek, wymiana instalacji hydraulicznej. Tak, ale myślę, że panowie tutaj naprawdę się uwijają, robią wszystko, żeby nadążyć z czasem i trzymam mocno kciuki, że tak będzie. Widać już spory nakład pracy, a będzie jeszcze fajniej i jeszcze ładniej.
2: Prowadzone przez gminę remonty opiewają na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Oprócz tego wiele placówek gminy szereg prac wakacyjnych wykonuje również we własnym zakresie.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w Puław Bałtyk.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: To największy program drogowy w historii gminy Wieniawa w powiecie przysuskim. Można zaryzykować tezę, że nawet w regionie radomskim lokalny samorząd chce przeznaczyć ponad 10 milionów złotych na przebudowę 5 odcinków dróg o łącznej długości prawie 12 kilometrów. Dzisiaj odbyło się podpisanie umów z wykonawcami. Na miejscu był również nasz reporter Radek Mizera.
2: Niebawem rozpocznie się największy program drogowy w historii gminy Wieniawa w powiecie przysuskim. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu zostały podpisane umowy z wykonawcami poszczególnych etapów. To największy jednorazowy program inwestycji drogowych w historii naszej gminy. O łącznej wartości prawie 10 milionów złotych, mówi wójt Krzysztof Sobczak.
3: Jest to jedna z najbardziej istotnych w tym momencie inwestycji, chyba największa, jeśli chodzi o naszą gminę inwestycji drogowych. Blisko 10 milionów złotych, przebudowa lub modernizacja 12 kilometrów. Metrów dróg, odcinki różnej długości, bo od 250 metrów do ponad kilometra. Chcemy, żeby było to inwestycja, która pozwoli na przede wszystkim dojazd utwardzoną drogą do posesji zamieszkałych. Inwestycja, która poprawi jakość życia mieszkańców.
2: Etap pierwszy to 2 km dróg na odcinku Głogów, Wieniawa i Zawady, drugi 3,5 km Kłudno, Kochanów i Plec, trzeci 2 km 200 metrów Komorowie, czwarty prawie 4 km

0: poprawi integrację społeczną poprzez wybudowanie wielu obiektów, które będą służyć pokoleniom, takich jak świetlice wiejskie, poprawi również bezpieczeństwo poprzez wybudowanie strażnicy dla OSP w Skrzynie. Także, tak jak powiedziałem na wstępie, jest to historyczny moment.
1: W Skrzynie zostanie wybudowana remiza OSP, dodaje Agnieszka Kumek, naczelnik miejscowej jednostki OSP.
2: Jest to bardzo, bardzo długo wyczekiwana dla nas inwestycja i nawet sobie pan nie wyobraża, jak się cieszymy. Mamy dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, gdzie jeden nam nie wjeżdża do strażnicy, tak? Mamy, jak to nazwać, starą taką stodołę, w której trzymamy wóz strażacki i ta inwestycja jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Z tego, co wiem, to inwestycja ma się rozpocząć i być wykonana w ciągu 10 miesięcy od dnia. Nie mamy łazienki, nie mamy możliwości się przebrać.
1: Aleksandra Pawlikowska poinformowała, że w Zawadach zostanie wybudowana świetlica wiejska. Takich placówek w całej gminie zostanie wybudowanych 9.
3: My jako mieszkańcy Zawad, po pierwsze, od bardzo, bardzo dawna nie mieliśmy własnego radnego. Zawsze jesteśmy łączeni z miejscowością Koryciska. Dla nas ta kadencja Rady Gminy Wieniawa jest taka kluczowa. Ja idąc do wyborów szłam z takim postulatem dla mieszkańców i obiecywałam im to, że będę walczyć o to, żeby ta świetlica powstała. Jest to dla nas bardzo ważny element takiej naszej wspólnej integracji. Chcielibyśmy, aby na przykładzie innych miejscowości, żeby ta integracja powstawała, żeby mieszkańcy mieli takie miejsce, gdzie będą mogli się razem spotykać, gdzie będą mogli rozszerzać swoje zainteresowania.
1: Wszystkie zadania są finansowane ze środków Polski Ład i budżetu gminy.
4: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Oczywiście Phil Collins, kiedy nagrywał swoje solowe płyty, ostatnio dochodzą jakieś wieści na temat Phila Collinsa, że jest bardzo chory. No i zresztą 2 lata temu bodajże, kiedy powrócili jako grupa Genesis, musiał przerwać koncerty, bo choroba nie pozwoliła, żeby je kontynuować. No to życzymy zdrowia mimo wszystko i będziemy słuchać jego pięknych piosenek, które w Radio Plus pojawiają się od czasu do czasu, tak jak teraz. A za chwilę jeszcze Justyna Malińska, jeden materiał reporterski na zakończenie pierwszej godziny naszego magazynu Miasto żyje latem.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A mamy wakacje, mamy lato, a więc pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje do Częstochowy na dwukółkach. Dlaczego pielgrzymki rowerowe cieszą się tak dużą popularnością? Jak wygląda duchowe przeżycie tego czasu? O to wszystko pytała Justyna Malińska.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
3: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali. No i zawozimy te wszystkie sprawy nasze ciężkie i żeby właśnie tam się spotkać.
2: A dlaczego na dwóch kółkach?
3: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach. Kiedyś pieszo się szło, ale teraz człowiek już któryś raz próbuje na dwóch kółkach. Jest ciężej, podejrzewam, bo pieszo to jednak człowiek idzie cały czas równo, a tu są tempa zrywane, jest gorączka, nie jest lekko. Trzeba po prostu też trochę jeździć, żeby się na takie coś rzucić.
2: A da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę?
3: Też można, jeżeli człowiek potrafi się wyłączyć trochę zawsze w modlitwie, to a na postojach to też są i różańce, i jest msza po drodze, to zawsze jest jakieś takie skupienie człowiek w głowie ma.
2: Jak wygląda pielgrzymka rowerowa w praktyce?
4: W praktyce no, jest szybko. Ksiądz Krzysztof Woźniak, kierownik pielgrzymki rowerowej. Jest szybko, bo rower inaczej niż pieszo. Praktycznie mówiąc, na godzinę robimy prawie 18 km, więc to też ten przebieg jest szybszy niż pieszy. Jest też pewnym przede wszystkim wysiłkiem i ten wysiłek jest pewną ofiarą, którą człowiek ponosi dla Pana Boga, dla siebie i dla drugiego człowieka.
2: Widać, że te pielgrzymki rowerowe cieszą się takim rosnącym zainteresowaniem.
4: Przede wszystkim dlatego, że one są krótkie i dzisiaj bardzo wiele osób tutaj, gdy chodzi o średnią wieku pielgrzymów, to są między 30 a 60, oczywiście bardziej koło 50. I oni po prostu często nie mają czasu na dłuższe pielgrzymowanie, chcą być na pielgrzymce, często to są byli pielgrzymi piesi.
2: A czy takie pielgrzymki rowerowe są bezpieczne?
4: Oczywiście, bo od tego musimy rozpocząć. Każda grupa może liczyć tylko i wyłącznie 15 osób, a jeżeli jest więcej, to co 15 osób trzeba tak rozłożyć. U nas jest 5 grup po 15 osób i cała logistyka jest też pod tym kierunkiem zrobiona, żeby było bezpiecznie.
5: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku, jest za co dziękować, jest komu ofiarować i od lat tak jeździmy, więc to już jest jak urlop, tak? Właśnie się po to bierze urlop, żeby jechać do Częstochowy.
2: A dlaczego akurat rower, a nie na przykład pielgrzymka piesza?
5: Bo zawsze ze mną był rower. Właśnie dlatego. Nigdy się nie odważyłam iść na pieszo, a rowerem już któryś rok z rzędu, więc rower to jest to.
6: Jest czas dla siebie, jest czas na modlitwę i lubimy sport.
2: Jak wygląda taka trasa? No bo rowerem to wcale nie znaczy, że jest łatwiej niż pieszo.
6: Oczywiście, że nie, ale organizacja jest bardzo fajna. Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek. Jest wszystko idealnie dopieszczone.
7: Pielgrzymów rowerowych jest coraz więcej. Ksiądz Remigiusz Malewicz.
2: Z czego to wynika? Zmienia się model pielgrzymowania na Jasną Górę?
7: Myślę, że też dla wielu osób ten czas pielgrzymki rowerowej jest krótszy i pewnie łatwiej wielu, jeśli chodzi o urlop, o wolne w pracy, a też dużo osób widać, że lubi jeździć na rowerze, więc łączą to, co lubią robić na co dzień, właśnie z tym czasem pielgrzymki, bo jest to czas pielgrzymki, czas duchowy.
2: Ale jak przeżyć duchowo pielgrzymkę, kiedy trzeba skupiać się na tym, co wokół?
7: Rzeczywiście pielgrzymka rowerowa łączy ten trud na rowerze i koncentrację właśnie z tym wysiłkiem też duchowym, więc rzeczywiście trzeba to wszystko koordynować, trzeba być ostrożnym, odpowiedzialnym za siebie i za innych, ale oczywiście te momenty duchowe są, szczególnie na postojach, kiedy jest różaniec, kiedy słuchamy Słowa Bożego i potem te wieczorne apele z adoracjami, także czas wyciszenia i bycia blisko Jezusa, czas modlitwy. Łączymy trud właśnie z tą jazdą na rowerze i też z odpowiedzialnością za siebie i za innych.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
8: Bo trochę się trzeba zmęczyć, jeżeli się już nie idzie, to się jedzie rowerem, ale musi być jakiś wysiłek, żeby tą trasę pokonać. Trzeba uważać bardzo na ruch, na nierówności na drodze.
2: I co się czuje wjeżdżając na Jasną Górę?
8: Oj, to jest no, fajne uczucie. Łezka się kręci.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

pamiętam tyle do tej piosenki. Niesamowity, wspaniały. Zresztą piosenki Michaela Jacksona i teledyski to było mistrzostwo świata, jeśli chodzi o pomysły i realizację. Do tego już ten pan nas przyzwyczaił. Do tego utworu Vangelisa też był teledysk, ale tylko bardzo spokojny. Jak sobie biegli tak po plaży panowie, bo to związane było z pewnym filmem, gdzie biegali i walczyli. No i jeszcze pewna olimpiada była przed wojną. Rydwane Ognia w Radiu Plus Radom przed wiadomościami, te dokładnie za 4 minuty o godzinie 17, później druga część magazynu w rytmie wydarzeń.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: Twojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus Redo.
4: Tragedia w Łódzkiem. 11-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał pod kombajn. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Rumuńska armia wysadza zapory na Dunaju, by skierować więcej wody do elektrowni atomowej. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
4: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowane ceny na stacjach, to wszystko zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
6: Dlatego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem Brochnym, też o tym rozmawialiśmy w pierwszym kroku, na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
4: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN na wakacyjne powroty. Wóz strażacki spłonął podczas walki z ogniem w powiecie koneckim w Świętokrzyskiem w miejscowości Czermno. Ratownicy z miejscowej jednostki OSP jako pierwsi zjawili się na miejscu, by gasić pożar zboża.
7: Wskutek nagłej zmiany kierunku wiatru spaleniu uległ samochód gaśniczy tejże jednostki. Na szczęście żaden ze strażaków nie odniósł obrażeń. W działaniach udział brało łącznie 14 zastępów strażackich.
4: Informował Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Komendy. Pożar jest już opanowany, spłonęły 4 hektary zbóż i nieużytków. Rumuńska armia prowadzi detonację na Dunaju, by skierować więcej wody do elektrowni atomowej. Szef rządu wezwał firmy i gospodarstwa domowe do ograniczenia zużycia prądu. Między innymi producenci samochodów Dacia i Ford czasowo zawiesili pracę swoich fabryk. Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju w ubiegłym tygodniu zamknięto jeden z dwóch reaktorów elektrowni w Cernavodzie we wschodniej Rumunii. Podobna sytuacja panuje na Węgrzech, gdzie siłownia w Pax również wyłączyła jeden z reaktorów.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Teraz Warszawa oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum stolicy. Po modernizacji zamieniła się w zielony deptak. Zasypano tunel, a w jego miejscu powstał zbiornik retencyjny, który będzie zbierał nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano fontanny i ławki, z czego cieszy się prezydent stolicy.
8: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
4: Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm.
9: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
10: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
4: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe.

przed nami te trzy najbardziej upalne dni, gdzie temperatura będzie wynosić około 35 stopni. Podobno środa ma być najbardziej taka upalna, ale też burzowa, bo synoptycy zapowiadają, że tam pojawią się burze. Od czwartku temperatura zacznie spadać. Jeżeli wierzyć, że tak będzie, to w weekend około 23 stopnia, więc chłodem powieje. Trochę było o Warszawie w wiadomościach, to teraz w piosence też o Warszawie. Czesław Niemen na dobry początek. Za chwilę druga część magazynu.

0: No to za chwilę zaczynamy. Nordic Walking, zajęcia na basenie. Z takich aktywności między innymi mogą bezpłatnie korzystać seniorzy z terenu gminy Drzewica. Już się rozpoczęły zapisy, jak powiedziała nam dyrektor Marta Woźniak. One już trwają.
1: Zapisy na poszczególne zajęcia prowadzone są do 7 sierpnia. Jednakże jeżeli ktoś z seniorów chciałby uczestniczyć jeszcze dodatkowo w zajęciach, nie odmówimy wsparcia i nawet w dniu zajęć Nordic Walking czy Tai Chi służymy wsparciem i pomocą i można przyłączyć się do naszych grup.
0: Marcin Prejs za chwilę z naszym gościem więcej opowie o tym wydarzeniu. Wakacje to czas koncertów, festynów, imprez plenerowych, podczas których można skorzystać z wielu atrakcji, na przykład malowania buziek czy zmywalnych tatuaży z henny. No właśnie, o czym trzeba pamiętać, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby po prostu później nie tłumaczyć się, a ja nie wiedziałem, nie wiedziałam. Agnieszka Moskaluk tym tematem się też zajęła i opowie nam w tej godzinie. Na zakończenie będą tradycyjnie jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. No to za chwilę zaczynamy. 11 minut po godzinie 17. Starship już teraz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: To propozycja dla seniorów z terenu gminy Drzewica. Miejscowy samorząd zachęca do udziału w bezpłatnych zajęciach rekreacyjno-ruchowych oraz badaniach z zakresu osteoporozy. Gdzie i jak drzewiczanie mogą się na nie zapisać, kiedy będą prowadzone badania, kiedy aktywności ruchowe, o tym wszystkim już teraz Marcin Prejs i nasz gość.
2: A gościem Radia Plus jest dzisiaj pani Marta Woźniak, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Drzewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
2: Pani dyrektor, z bezpłatnych zajęć rekreacyjno-ruchowych mogą skorzystać drzewiccy seniorzy. Proszę powiedzieć, jakie konkretnie aktywności wy jako Centrum Usług Społecznych im proponujecie?
3: Gmina Drzewica wraz z Centrum Usług Społecznych w Drzewicy w ramach projektu Łódzkie dla Zdrowia Seniora proponuje mieszkańcom gminy Drzewica w wieku 60 lat i więcej, trzy formy aktywności. Są to zajęcia snorkeling, walking, są to wyjazdy na basen oraz zajęcia z tai chi.
2: Kiedy będą prowadzone właśnie te zajęcia?
3: Pierwsze zajęcia snorkeling, walking rozpoczną się już dziś, w poniedziałek, i pierwsza grupa rozpocznie swoje pierwsze marsze w Radzicach Dużych. Kolejne zajęcia odbędą się w Idzikowicach, natomiast prowadzimy jeszcze nabór na dwie kolejne grupy. Oprócz tego nasi seniorzy skorzystają z wyjazdów na basen. Wyjazdy rozpoczną się już 4 sierpnia, czyli już tuż. Będzie to jedna grupa 15-osobowa. Tu już mamy nabór zakończony. Natomiast kolejną i ostatnią formą aktywności naszych seniorów będą zajęcia z tai chi. I tu również zostaną utworzone 4 grupy naszych mieszkańców. Myślimy, że zajęcia rozpoczniemy już we wrześniu.
2: Wspomniała pani o zapisach. Jak można zapisać się na te dwie formy?
3: Zapisy dokonywane są bezpośrednio w siedzibie Centrum Usług Społecznych. Swoją deklarację można przesłać również drogą mailową.
2: Jest jakiś termin graniczny, czy mieszkańcy sukcesywnie mogą się zapisywać na te poszczególne zajęcia?
3: Zapisy prowadzimy do 7 sierpnia. Jednakże jeżeli ktoś z seniorów chciałby uczestniczyć jeszcze dodatkowo w zajęciach, nie odmówimy wsparcia i nawet w dniu wymarszu, czy w dniu zajęć snorkeling, walking, czy tai chi służymy wsparciem i pomocą i można przyłączyć się do naszych grup.
2: A te grupy mają jakąś określoną liczbę uczestników, czy nie?
3: Nasze grupy nie mają limitów osobowych, więc wszystkich zapraszamy do skorzystania z naszych zajęć.
2: No dobrze, i co? Chętni zapisują się? Jest zainteresowanie właśnie takimi zajęciami? No basenem są, z tego co pani mówiła, a te pozostałe aktywności, czyli tai chi i snorkeling, walking?
3: Jeżeli chodzi o snorkeling, walking, już mamy doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć, więc zainteresowanie też jest duże. Tai chi jest nowością i to myślę, że z chęci zaspokojenia ciekawości naszych seniorów również się zapisują te osoby, żeby zobaczyć w ogóle, na czym polegają te zajęcia.
2: Pani dyrektor, tu warto podkreślić, że w ramach tego projektu prowadzone będą również takie konsultacje i badania w zakresie osteoporozy, tak?
3: Tak, zgadza się. W ramach drugiego zadania projektu Łódzkie dla Zdrowia Seniora realizować będziemy również badania osteoporozy dla osób w wieku 60+. Będą to zarówno badania osteoropotyczne oraz indywidualne konsultacje połączone z profilaktyką zdrowotną przeciwdziałającą złamaniom czy innym dolegliwościom wynikających z osteoporozy.
2: Te badania, te konsultacje, kiedy będą prowadzone, czy można już się zapisywać na nie?
3: Na chwilę obecną prowadzimy konsultacje dotyczące wykonawcy tegoż zadania, więc myślimy, że realizacja zadania nastąpi również we wrześniu.
2: I wtedy również zapisy będą?
3: Tak, oczywiście będą zapisy, ponieważ tu mamy już grupę określoną. Z badania oraz konsultacji będą mogły skorzystać osoby w wieku 60+. Grupa będzie liczyła 80 osób.
2: A mówiła to pani Marta Woźniak, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Drzewicy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję również.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: No właśnie, wakacje. Wakacje to czas koncertów, festynów, różnych imprez plenerowych, podczas których można skorzystać z wielu różnych atrakcji, na przykład z malowania buziek czy zmywalnych tatuaży schennych. O czym w takich sytuacjach pamiętać? Czy nie zaszkodzi to twojemu zdrowiu? Informacje na ten temat zebrała Agnieszka Moskaluk.
2: Malowanie buziek czy tatuaż schenny to jedna z wakacyjnych atrakcji. Świetna, pod warunkiem, że bezpieczna. A będzie taka, gdy sprawdzimy, kto i czym nas czy nasze dziecko będzie malował, zanim na jego buzi pojawi się tygrysek lub kolorowy motylek. Zasady malowania twarzy obejmują użycie bezpiecznych produktów, odpowiednie przygotowanie skóry oraz zachowanie higieny, tłumaczy Sylwia Pawlak, specjalistka od malowania twarzy.
3: Do malowania ciała wykorzystuje się farby przeznaczone do kontaktu ze skórą. I tutaj nie wystarczy, żeby producent napisał, że są nietoksyczne. Farby te powinny spełniać warunki produktów kosmetycznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ważne, żeby to był kosmetyk, a nie farba plastyczna. Dodatkowo na etykiecie powinien być podany pełen skład. Skóra dziecka jest bardzo wrażliwa, podatna na podrażnienia, więc to jest bardzo ważne, żeby stosować naprawdę najlepszej jakości farby przeznaczone właśnie do kontaktu ze skórą. Czasami są też producenci, którzy dedykują farby do malowania twarzy dzieci właśnie. Bardzo ważne jest, żeby zachować podstawowe zasady higieny oraz dobre pędzle, gąbeczki i inne ewentualnie akcesoria.
2: Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę? Sprawdźmy, czy farby mają atest dermatologiczny i certyfikat CE. Nie maluje się buziek dzieciom poniżej 3 roku życia, bo ich bariera naskórkowa jest zbyt słaba. Trzeba też z takiej atrakcji zrezygnować, kiedy dziecko ma na buzi zadrapania, podrażnienia lub aktywną infekcję. Podobną ostrożność należy zachować podczas korzystania z henny, przestrzega Robert Michna, kierownik działu nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4: To są produkty, które są bezpośrednio na skórę nakładane. One muszą być kosmetykami. Starajmy się nie malować skóry produktami nieznanego pochodzenia albo nieprzystosowanymi do tego, ponieważ może to doprowadzić do różnych reakcji alergicznych czy uszkodzeń skóry, wysypek, stanów zapalnych.
2: Taka sytuacja zdarzyła się 13-letniej Oliwii. Reakcja alergiczna była tak duża, że dziewczynka musiała skorzystać z pomocy lekarza.
5: Było to dosyć nieciekawe, takie uczucie, które miałam, takie plamy tutaj wszędzie, masakra.
2: Zasady bezpieczeństwa? Jest ich kilka. Naturalna henna ma barwę rudobrązową. Czarna często zawiera toksyczny barwnik PPD, który powoduje silne uczulenia, poparzenia skóry, pęcherze, a nawet trwałe blizny. Z takiego ozdabiania skóry mogą korzystać osoby powyżej 10 roku życia, a osoba wykonująca wzór powinna posiadać etykiety z pełnym składem produktu. Czasem tak bardzo ulegamy letniej atmosferze, że podczas wakacyjnego wyjazdu decydujemy się także na tatuaż trwały. On zostanie na zawsze, więc warto przemyśleć taki krok bardzo dokładnie, zauważa tatuażystka Anna Piechocka.
6: Pierwsza rzecz to, czy ja w ogóle mam warunki do tego, żeby odpowiednio zadbać o ten świeży tatuaż. Czy ja nie będę go eksponować za bardzo na słońce, czyli zmiana koloru tuszu pod wpływem promieni UV. Czy ja go nie zaparzę ze względu na temperaturę. Czy ja go nie odmoczę, czy też nie dostanie się tam na przykład słona woda. Czy nie dojdzie do zakażenia, bo w wodzie, czy gdzieś tam na piasku, na plaży mamy mnóstwo bakterii, drobnoustrojów. Trzeba pamiętać, że świeży tatuaż to jest po prostu rana.
4: Za pomocą igieł barwnik jest wprowadzany do skóry właściwej. W tym zakresie należy bardzo zwracać uwagę, jakimi mieszaninami jesteśmy tatuowani, ponieważ to nie są kosmetyki, nie są to wyroby medyczne, to są zwykłe chemikalia, które mogą mieć bardzo różny skład. Prawodawstwo nasze unijne wprowadziło szereg ograniczeń w tym zakresie i wyeliminowało substancje rakotwórcze, mutagenne czy działające szkodliwe na rozrodczość, czy układ hormonalny, czy uczulające. Należy zwrócić szczególną uwagę, jakimi mieszaninami jesteśmy tatuowani. W pierwszej kolejności powinien być na oznakowaniu wskazanie, że te mieszaniny są właśnie stosowane do konkretnie do tatuażu i makijażu permanentnego.
2: A najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowy rozsądek i nieuleganie urokowi chwili. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Ori Kastley nagrał nową płytę, naprawdę bardzo dobra, naprawdę w bardzo dobrej formie, tak jak wtedy, kiedy nagrywał ten wielki przebój grany w Radiu Plus Radom. A na zegarze już za 22 minuty godzina 18. No za kilka minut zapraszam jeszcze na aktualności Radia Watykańskiego.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie? Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w puław Bałtyk.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
2: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
1: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
3: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcją Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
4: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
1: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

No i w ten sposób zakończyliśmy dzisiejszy, pierwszy w tym tygodniu poniedziałkowy magazyn Miasto Żyje Latem. Na kolejny zapraszam jutro po godzinie 16:00. Ale oczywiście popołudnie Radia Plus z Radą trwa i trwać będzie jeszcze przez najbliższe 2 godziny, czyli dokładnie do godziny 20:00, kiedy pojawi się Marek Sierocki, ale szczegóły już powiem troszkę później. Na razie pojawią się najświeższe wiadomości za 5 minut, punktualnie o godzinie 18:00.

0: Radio Plus Radom.
1: Prezydent ułaskawił 3 osoby. Na początek relacja naszego reportera. Za chwilę też tragiczny wypadek z udziałem Polaków na autostradzie koło czeskiego Brna i rekordowa susza na Wyspach Brytyjskich. Jest 18. Marcin Bartnik. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Jedną z nich jest najprawdopodobniej działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL, Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed 2 dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
1: Media spekulują, że może tu chodzić o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to prosił. Czeskie służby ujawniły, że na autostradzie koło Brna zginęły 2 Polki i chłopiec. Do wypadku doszło z piątku na sobotę. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Polscy strażacy spodziewają się pogorszenia sytuacji pożarowej w Hiszpanii. Podzielili się na 2 grupy, by przećwiczyć pracę ze śmigłowcami. Pracę utrudniają m.in. upał, trudny teren oraz zapylenie, mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
3: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
1: Jak dodaje Siczek, problemem są również ekstremalne warunki pogodowe.
3: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie 2 dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez 2 dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
1: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatury mogą sięgać właśnie 40 stopni. Tymczasem we Francji w związku z pożarami zatrzymano 375 osób. Prawie 150 z nich to osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część pożarów to efekt celowych działań człowieka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Cała Europa zmaga się z suszą, ale ta na Wyspach Brytyjskich jest rekordowa. W Anglii i Walii odnotowano najsuchszy lipiec w historii prowadzonych od 1836 roku pomiarów. Zanotowano tylko około 10% opadów, które średnio występowały o tej porze roku. Związek Farmerów ostrzegł, że na półkach sklepowych może zabraknąć niektórych produktów. Szczególnie ucierpiały uprawy zbóż, warzyw i owoców. Najbliższe dni w Anglii mają być upalne. Większe opady nadal nie są spodziewane. I jeszcze krótko sport. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek, pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Włoch wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogosławski, minął metę na 12. pozycji.

0: No w Hiszpanii to rzeczywiście upały są, bo to niedaleko Afryki. A u nas upały są, chociaż jesteśmy daleko właśnie od tamtych terenów. 33 stopnie w tej chwili, na termometrze było 35. Jutro bardzo podobna sytuacja, też bardzo ciepło i ta odczuwalna i ta na termometrze tak będzie wyglądać. Temperatura w nocy będzie chłodniej, 18 stopni. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. To zaczynamy kolejną godzinę popołudnia plus 4,5 minuty po godzinie 18.
1: Popołudnie plus. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

Taka muzyka na lato jak najbardziej pasuje. To letni przeboj z nutą nostalgii, Jennifer Lopez. Za chwilę równie pięknie w letnim klimacie będzie kolejny utwór, ale teraz patrzę w kalendarz. Mądrość ludowa jak najbardziej pasuje na dziś. Myślę, że się zgodzimy. Pogoda na Nikodema. Cały miesiąc deszczu nie ma. No to miesiąc ostatni wakacyjny miesiąc się zaczyna, czyli ten drugi. Styczeń w kalendarzu dzisiaj. Co ja mówię? Jaki styczeń? Przepraszam, sierpień, oczywiście. Nie wiem, trochę to gorąco sprawiło, że mi się tak pomyliło. Oczywiście trzeci dzień sierpnia, poniedziałek, soczysty arbuz gdzieś tam w tle. Dlaczego, to za chwilę powiem. Słońce zachodzi dziś o 20:23, czyli dzień będzie krótszy już o 1,5 godziny. Tego dnia nam ubywa coraz bardziej. Lidia, wspomniany Nikodem, Kamelia, Szczepan, oni dzisiaj od samego rana świętują.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
9: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
5: Po reklamie.

Mówię, że dzisiaj dzień arbuza. No właśnie, czas, kiedy warto podkreślić jego pozytywny wpływ na konsumpcję tego właśnie owocu na nasz organizm. Po pierwsze, arbuz jest bogaty w witaminy, a do tego bardzo mało kalorii zawiera, bo prawie w większości składa się z wody, a schłodzony może być zdrowym zamiennikiem lodów. Dzisiaj, jeżeli macie arbuza w lodówce, to nic, tylko spróbować i poświętować. Po pierwsze, to taki dzień, kiedy wspominamy arbuza. Po drugie, przy takiej pogodzie, przy takim upale, jak najbardziej. Myślę, że to jest pyszny sposób. Zawsze można jeszcze skoczyć do sklepu i kupić i poprosić, poproszę ćwiartkę arbuza na dzisiejsze święto. Na pewno pani będzie zaskoczona, która będzie sprzedawać. 18:30 na zegarze. Gadżety, jakie gadżety w tym tygodniu będę wam rozdawać? To za kilka minut wszystko się wyjaśni. Będziecie mogli zadzwonić.

Ciao, ciao, czyli coś po włosku. Za chwilę rock'n'rollowo, no to po angielsku będzie oczywiście Electric Light Orchestra. Uwielbiam kalendarz świąt nietypowych. Także dzisiaj możemy świętować arbuza, dzień arbuza. No i to jutro przypada mój ulubiony dzień. Dokładnie nie wiem, o co chodzi. To znaczy wiem, z jednej strony trzeba uświadamiać ludziom, że ochrona pewnych gatunków zwierząt jest konieczna, ale to, że wymyślono Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, zawsze mnie to szokowało i zawsze po prostu się uśmiechałem. No to jutro o tym trochę więcej powiem. A za chwilę? No właśnie, za chwilę zestaw gadżetów, książek na ten tydzień, który się rozpoczyna. Za chwilę więcej o tym powiem.

0: Reklama. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Wiem, że to jeszcze trochę czasu jest, ale warto sobie zaplanować ten dzień, niedziela, 16 sierpnia. Jeżeli jeszcze nie macie pomysłu, co zrobić, no to wyjątkowy koncert się szykuje w naszym mieście, w Radomiu. Będzie poświęcony pamięci księdza Romana Kotlarza, który zapłacił najwyższą cenę za solidarność z uczestnikami Radomskiego Czerwca. Zmarł dokładnie 15 sierpnia, więc to będzie prawie idealna rocznica 50 lat. Na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym wystąpią rodzina Pospieszalskich oraz ksiądz Jakub Barczak. Wstęp wolny na ten koncert. A koncert to widowisko multimedialne pod hasłem Prawda i rozpocznie się ono o godzinie 19. Nazwa nawiązuje do słów księdza Kotlarza wypowiedzianych w jednym z kazań po wydarzeniach czerwca 76. Człowiek pragnie prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Wydarzenie będzie muzycznym hołdem dla kapłana, który upomniał się o naszą godność, o nasze prawa. Ksiądz Roman Kotlarz błogosławił protestujących robotników, pamiętamy, w Radomiu na schodach Kościoła Świętej Trójcy. Będę przypominał o tym koncercie, będę was zapraszał. Wstęp wolny, tak jak powiedziałem, to w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 przy Seminarium Duchownym w Radomiu.

Dwie minuty pozostały do godziny 19 i za chwilę zapraszam na najświeższe wiadomości. Wiem, miałem rozdawać coś, gadżety będą. Troszkę przesunąłem, ale zostawiłem je na po 19.

0: każdego popołudnia bądź dobrze nastrojony z Radiem Plus Radom.
1: Rzucił się z maczetą na policjanta, wcześniej zabił ojca. Sąd zdecyduje o areszcie dla 20-latka z Trzcianki w Wielkopolsce. 12 sierpnia będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca w Polsce. Jest 19. Marcin Bartnik usłyszał zarzuty, jeszcze dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za dokonane ze szczególnym okrucieństwem zabójstwo ojca i atak na policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem lub maczetą w rękę. Ze szczegółami Natalia Krystek.
2: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu. Przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli. Wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
1: Sprawcy może grozić dożywocie. Gdy spadła rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawinił czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
3: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień o tym. Jakie były tłumaczenia?
4: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
3: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
1: Na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Szpitalne łóżko zamiast opieki na czas urlopu. Radomski Szpital Specjalistyczny w wakacje odnotowuje przyjęcia seniorów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Główną przyczyną jest wyjazd bliskich i brak zastępczej opieki, wyjaśnia rzeczniczka placówki Wiktoria Kościelniak.
5: Zdarza się, że ich pobyt w szpitalu nie wynika z nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale z braku zapewnienia im opieki na czas nieobecności rodziny. Dlatego apelujemy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem organizować opiekę nad seniorami i osobami przewlekle chorymi na czas urlopów.
1: Choć takie zachowanie jest nieetyczne, w polskim prawie trudno je egzekwować, gdy rodzina utrzymuje kontakt z pacjentem i deklaruje jego odbiór ze szpitala. Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia na najbardziej obleganych kierunkach na Uniwersytecie Warszawskim. O jedno miejsce walczyło nawet kilkadziesiąt osób.
6: O przyjęcie na studia ubiegało się blisko 39 tysięcy kandydatów, którzy dokonali niemal 77 tysięcy opłaconych rejestracji.
1: Wyliczała dr Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. To z powodu tak zwanego podwójnego rocznika, gdy część uczniów rozpoczynała naukę jako 6, a część jako 7-latki.
7: Niestety, jak się okazało, chętnych było więcej niż myślałam, ale dostałam się na 2 z 3, więc też jestem zadowolona.
8: Na Politechnikę się dostałem, co prawda nie na te topowe tak jak chciałem, ale jestem, więc jestem zadowolony mimo wszystko.
1: Do końca września potrwa rekrutacja na studia niestacjonarne, zaoczne oraz na uczelniach prywatnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 sierpnia na niebie będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe.
9: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
1: Tłumaczył Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można zaobserwować dopiero po roku 2130.

No dobrze, słońce, o którym teraz tak wiele mówiono w wiadomościach, cały czas z nami jest i tak będzie przez najbliższe dni. I świeci nam pięknie aż do momentu, kiedy będzie zachodzić za horyzont. Dzisiaj to będzie o godzinie 20:20 i wtedy zacznie temperatura spadać, bo na razie jest 33 stopnie, ciśnienie 1014 hektopaskali. To cóż, chyba nie musimy zapisywać sobie w kalendarzu, kiedy będzie całkowite zaćmienie słońca. Raczej chyba nas nie będzie. Ale na razie jesteśmy, nie gramy. Jesteśmy z Radiem Plus, mam nadzieję, u was tak to wygląda. Wojtek Sałek, dzień dobry. 5 minut.

Pan Krzysztof Jegorysunek na szkle. Tak, patrzę w kalendarz muzyczny, no i rzeczywiście, jeśli chodzi o pewien zespół, jeśli chodzi o to, co robią od lat, to jest coś niesamowitego, bo z jednej strony w kalendarium muzycznym przeczytać można, że dzisiaj jest rocznica, kiedy to 3 sierpnia 1966 roku w studiach Wytwórni Records w Hollywood zespół The Rolling Stones rozpoczął 10-dniową sesję nagraniową na potrzeby nowego albumu. Rok 66. A teraz wiemy, że wydali niedawno kolejny album i cieszymy się. I brzmi on niesamowicie, brzmi naprawdę wspaniale. I można powiedzieć, że oni są naprawdę niesamowici. W ogóle się nie starzeją. Jak oni to robią? W każdym razie, jeżeli nie słuchaliście nowych Rolling Stonesów, posłuchajcie, brzmią jakby nagrali ten album 10, 20, 30

0: jak jaja kurs wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

tym tygodniu mam dla was piękne, duże, czerwone apteczki z logo Radia Plus. No właśnie, posiadanie apteczki w prywatnych samochodach obowiązkowych nie jest obowiązkowe. Gdzieś były takie informacje, że ten obowiązek miał wejść 1 czerwca tego roku. Został jednak oficjalnie zdementowany przez Ministerstwo Infrastruktury, gdzie apteczka jest wymagana. Na przykład w taksówkach, w autobusach, w autokarach, pojazdach do nauki jazdy, czy w samochodach ciężarowych, które przewożą osoby ewentualnie. W samochodach naszych prywatnych jedynym prawnie wymaganym wyposażeniem pozostaje cały czas gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Nie ma mandatu za brak apteczki, ale, no właśnie, ale niech będzie, może się przyda, może komuś pomożemy, może w jakimś momencie będziemy czegoś potrzebowali, to jeżeli możemy ją wozić, nic nie szkodzi, dużo miejsca nie zajmie, wrzućmy ją do samochodu, niech będzie. No to ja mam taką apteczkę i chciałbym komuś dać. 48 360 83 37, zadzwońcie, apteczka czeka.

miała być obowiązkowa od 1 czerwca, nie jest obowiązkowa, ale jeżeli gdzieś tam wrzucona jest do samochodu, do bagażnika, gdzieś w jakieś inne miejsce, niech będzie. Nikomu nie będzie przeszkadzać, bo jest nieduża, a może komuś pomóc w razie czego. Apteczka, bo o niej mowa. Takie apteczki Radia Plus rozdajemy w tym tygodniu. Mariusz taką otrzymał. Chciałem z Mariuszem porozmawiać, ale się za szybko rozłączył, ale w każdym razie zadzwonił jako pierwszy. Apteczkę otrzymuje. Kolejna jutro do kogoś powędruje. A za chwilę dowiemy się, do kogo książka powędruje, ale najpierw o tej książce trochę opowiem.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
5: Na życie patrzysz bez emocji. Na przykład.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Co jak co, ale możemy powiedzieć, że Mazowsze to region pełen tajemnic wartych odwiedzenia. Zachowały się liczne pamiątki z przeszłości, ruiny zamków książąt mazowieckich, kościoły, dwory, pałace. Historia tych ziem to podziały księstw, bratobójcze walki, nagłe, niewyjaśnione zgony, zdrady, intrygi, ukryte skarby. W opowieściach o dawnym Mazowszu pojawiają się m.in. dwunogi smok, który zdobił sztandary i pieczęcie książąt mazowieckich, czarny pies strzegący skarbów w Ciechanowie, czy duchy, takie jak żółta dama na zamku w Liwie, biała dama na zamku Rawskim. Legendy mazowieckie to także historie o ukrytych skarbach i zakochanych księżniczkach i wielkich postaciach historycznych. Wszystko znajduje się w tej książce, którą trzymam. Pierwsza część, bo wyszły kolejne również, zawiera podstawowe informacje o historii Mazowsza, głównie z okresu książęcego. Druga to mini przewodnik po wybranych miejscowościach i zabytkach, a trzecia część tworzą ciekawe, napisane barwnym, żywym językiem opowieści związane z tymi mazowieckimi miejscowościami. Legendy i opowieści Marioli Jerockiej o Mazowszu. Jeżeli chcielibyście poznać bardziej Mazowsze, poznać legendy, poznać te miejsca, no to myślę, że to jest dobry kierunek do tej właśnie książki. Mój numer telefonu 48 360 83 37. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo. Książka czeka.

Książka Legendy o Mazowszu dla Jarosława, który pierwszy do nas zadzwonił. Kolejna książka jutro. No i jutro również Popołudnie Plus. Zaczynamy punktualnie o godzinie 16 i jesteśmy razem do godziny 20. Tak jak teraz, do 20 już pozostało dosłownie kilka minut, dokładnie za 6 minut będą najświeższe wiadomości Radia Plus. Nie będzie wiadomości, przepraszam, wakacji nie ma o 20. Mea culpa, pomyliłem się, przepraszam, ale będzie Marek Sierocki. Marek Sierocki, jego muzyka na wakacje, miksy taneczne, letnie. No to zapraszam na spotkanie z Markiem już za kilka minut, a ja kłaniam się, do usłyszenia. Spotykamy się jutro. Wojtek Sałek, pa, pa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam wakacyjnie i z nutą nostalgii. Na początek grupa Smokey, Needles and Pins. Potem Tom Jones, She's a Lady, a Albert Hammond zaśpiewa nam o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz.

To był Albert Hammond, przed nami szwedzki wokalista Harpo i jedyny jego przebój Movie Star, potem grupa Sailor, Girls, Girls, Girls i dwa utwory w wykonaniu Electric Light Orchestra, Last Train to London i Confusion.

0: Grupa Electric Light Orchestra utworem Confusion zakończyła ten miks. Radio Plus.
1: Reklama. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami dyskotekowe przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Fancy i Bolero, potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: Radio Plus Redo. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks to włoskie przeboje. Otwiera go Adriano Celentano piosenką Soli. Potem Toto Cotugno, Inna Moratti, a także duet Albano i Romina Power w nagraniu Sempre Sempre.

Sempre Sempre śpiewali Albano i Romina Power, teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, potem grupa Schrott nach Acht i Zuppa Romana, a także Ricky Epovery w piosence Sara Perketian.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio Richie Family, The Best Disco in Town. Potem Leif Garrett, I Was Made for Dancing. Duet Baccara, Sorry I'm a Lady i Dalida w wiązance przebojów zatytułowanej Generacja 78.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.